Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wybuchło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje o

0: To jest Radio ESK.
1: Dobrze, udaj się daleko podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

Radio SK.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Przemyśl News.
2: To czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Oddawanie krwi to nie tylko gest dobroci, ale też skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Od wywiadu i badań, aż po moment, gdy krew trafia do potrzebujących. Na Podkarpaciu działa 8 oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w którym mieszkańcy mogą podzielić się czerwoną kroplą. To m.in. Rzeszów, Przemyśl czy Stalowa Wola. O krwiodawstwie z Ewą Zawilińską, dyrektorem RCKiK, rozmawia w drugiej części rozmowy Agnieszka Gazdamuła.
3: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
4: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi. No, między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne? Zgłaszając się do nas, należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. Jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja, mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafia bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześnie zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
3: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
4: Najpierw się rejestrujemy. Jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. I dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
3: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
4: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi. Przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to trwa do 10 minut. Sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być

0: sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane? Bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
1: Czyli te standardy bezpieczeństwa
0: bardzo są
1: bardzo wysokie.
0: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić, lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
1: Dlaczego?
0: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
1: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
0: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniem. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
0: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. Mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i

0: Jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+, najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0RH-.
1: I czyli ona jest taka najbardziej uniwersalna?
0: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, które to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się przynajmniej ostatnio spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
1: A kto może to zrobić?
0: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, no raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
1: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0RH+, tak, a 0RH-. Dlaczego tak jest?
0: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie urodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0-, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB-, tylko 1%. Więc tą grupę AB- możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB-RH-. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zamówiono, zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach, czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony krwią.
1: Miał przetaczaną krew?
0: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze, a w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych
1: domowych.
0: I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
1: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu może nieregularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
0: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii, różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800, u nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii, do niedawna w zależności od wielkości zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
1: I w każdym razie same słodkości.
0: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. I tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością. I też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia jest, wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest mi z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi, każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
1: tutaj
0: życie.
1: Tutaj na Podkarpaciu.
0: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
2: SK Przemyśl News.
3: Czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Pogoda stopniowo się poprawia, a to oznacza, że sezon rowerowy możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty. Jak przygotować jednoślady do dłuższej eskapady? Oraz jakie podkarpackie, ale też bieszczadzkie i przemyskie szlaki są godne uwagi? Na te inne pytania odpowiada Rafał Grela, członek Stowarzyszenia Rowery Rzeszów.pl.
4: Dobrze, panie Rafale, zaczniemy od takiego wprowadzenia. Jak zaczęła się w ogóle przygoda, pańska przygoda z kolarstwem?
5: Z kolarstwem to zbyt mocno powiedziane, ale z jazdą na rowerze. Narzędzie jako pomoc w dotarciu do celu. No, na początku to było jako pasażer jadąc do zerówki z mamą. Mhm. Później człowiek większy, karta rowerowa. Rozpoczęły się samodzielne wędrówki kilkunastokilometrowe. I wraz z wiekiem wytrzymałość wzrastała, więc dystanse też się zwiększały. W wieku szkoły średniej już rozpocząłem pielgrzymowanie z innymi rowerzystami na Jasną Górę na rowerze. No, wprowadziliśmy ze znajomymi wtedy tradycję również możliwości powrotu na rowerze z Jasnej Góry. Nie tylko autokarem.
4: Że nie tylko w jedną stronę, tak, tylko dwie.
5: Tak. Byłem w tej pierwszej grupie, która po wielu latach, tam chyba po 8 czy nie więcej, po 13 chyba latach pielgrzymowania rozpoczęła powrót na rowerze. No, wtedy to było troszkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest kilkanaście godzin i jest powrót tam 10-12 godzin. Wtedy trwało to też 2,5 dnia, 3 dni dojazd na Jasną Górę i 2 dni powrót. W tej chwili troszeczkę zmieniły się jakości nawierzchni bitumicznych, drogi są lepszej jakości i nie ukrywamy, że nasze mięśnie mocniejsze, a rowery też łożyskowanie inaczej wygląda, więc jest troszeczkę łatwiej, troszkę wygodniej. I dystanse, które kiedyś przerażały typu 200-300 km, dzisiaj nie przerażają. Dzisiaj po prostu powodują, że taki rowerzysta, można powiedzieć kolarz, troszeczkę rozplanowywuje sobie konkretniej czas posiłków, uzupełnianie płynów i te 200-300 km dla niego nie są dużym wyzwaniem. Można to bezpiecznie, spokojnie przejechać.
4: Teraz regularnie pan jeździ na rowerze, ten rower z panem został już tak na stałe. Jakie organizuje pan w ciągu roku wycieczki rowerowe?
5: Jeżdżę słabo regularnie, ale to dlatego, że obowiązki zawodowe czasem powodują, że można przesunąć jazdę na rower na następny dzień, później pogoda utrudnia troszeczkę, bo ciężko jechać, jak jest oblodzenie, śnieg albo jakieś ulewy zapowiadane, bo jeżeli nie musimy, to staramy się unikać długich wędrówek w taką pogodę. Powrót do domu z pracy zawsze jest możliwy w każdą pogodę, to prawda. W tej chwili albo organizuję, albo pomagam, albo doradzam, że tak powiem, moim konikiem jest bezpieczeństwo rowerzystów. Nie uległem nigdy poważnym wypadkom i mam nadzieję, że dotrwam do wieku starczego bez takich doświadczeń. Natomiast jakieś małe zdarzenia, upadki, potrącenia zdarzały się i działam od kilku lat, wykorzystując swoje doświadczenia i swoje wykształcenia. Spotykam się z młodzieżą w każdej grupie wiekowej, czyli od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkół średnich. Oczywiście do każdej grupy inaczej przekazuję wiedzę, inne informacje przekazuję, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują poprzez moje doświadczenia. Często dostajemy informację, że szkoła zaprasza mnie i zaprasza również policjanta, żeby też o tym powiedział i to jest super pomysł, ponieważ ja nie mam tej wiedzy, którą ma funkcjonariusz policji. On nie ma tej wiedzy, którą ja mam ze względu na doświadczenia, ale dzięki temu, że jest wspólna praca, jest nauczyciel, który przygotowuje to w ramach przedmiotu, jest pogawędka funkcjonariusza z młodzieżą i jest moja pogawędka, ta młodzież ma trzy źródła informacji, dzięki temu jest duża szansa, że część z tego zapamięta, a to będzie miało duży wpływ na bezpieczeństwo tej młodzieży.
4: Te pogawędki odbywają się na całym Podkarpaciu, rozumiem? Zarówno w Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli, gdzieś tam, nie wiem, w Strzyżowie, w Mielcu.
5: Powiem szczerze, że na razie najdalej dojechałem chyba 113 km od Rzeszowa. Zawsze na pogawędkę udaje się rowerem, niezależnie od pory roku, więc szkoły nie muszą oczekiwać, że skończy się zima, to zaprosimy pana Rafała, żeby przyjechał. Umawiamy się wcześniej, zapowiadam, że w porządku, najbliższy wtorek będzie mi pasował. Przyjeżdżam na rowerze, niezależnie od pogody. W zeszłym roku powrót w śnieg z deszczem. Troszeczkę wychłodziło mnie, troszeczkę zmarzłem, ale bodajże 30 czy 40 osób, z którymi się spotkałem, bo to są najlepiej spotkania jednoklasowe. Zbyt dużo osób, trudniej mi skupić ich uwagę na sobie, więc staram się, żeby to były pojedyncze klasy. Oczywiście zdarzają się mniejsze oddziały, więc wtedy możemy połączyć dwa, ale takie małe grupki wtedy gwarantuję, że skupię uwagę na sobie i jest duża, duża szansa, że wyniosą mnóstwo ciekawych informacji w swoich głowach po naszym spotkaniu.
4: Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego głównego trzonu rozmowy, czyli tras rowerowych, bo to właśnie to jest głównym tematem naszego spotkania. Zacznijmy może od Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie trasy rowerowe poleciłby pan na zarówno dłuższą, jak i krótszą eskapadę?
5: No tutaj można by było szukać, wybierać, co kto lubi. I to nie tylko chodzi mi o nawierzchnię, jaką rowerzyści lubią, bo MTB kiepsko się czuje na szosie, na asfalcie. Mhm. Natomiast rower szosowy, jak wskażemy mu trasę, żeby wjechał po kamieniach i po gruzie, też będzie niezadowolony. Więc trzeba dobierać trasy pod kątem swoich umiejętności i swojego sprzętu. Nie możemy kogoś zmusić, żeby oglądał militarne zabytki z czasu I czy II wojny światowej, jeżeli go to kompletnie nie interesuje. Możemy mu tutaj wskazać inne atrakcje, punkty widokowe lub kolejne rzeczy, które są związane z regionalnymi bohaterami. Mogą to być pomniki nie tylko historyczne, techniczne. Możemy przepytać takiego chętnego, czym się interesuje, co by chciał i wtedy, skoro lubi jazdę na rowerze, zaproponować mu tą trasę. Ciężko mi tak powiedzieć, wyczepać z rękawa, że to jest świetne, to jest świetne. Przeczytam sobie przed naszym spotkaniem taki pobieżny opis atrakcji. Jest ich zbyt dużo, żebym się wychylił teraz i opowiadał. Niestety nie pochodzę z tamtych okolic, więc nie mam rozszerzonej wiedzy jeszcze, którą bym nabywał w czasie dorastania w tych okolicach, więc tu musimy brać pod uwagę swoje możliwości. Jeżeli mamy doświadczenia w trasach do 50 km, ale MTB, to 250 km po szosie jest ciężkie albo prawie niemożliwe bez przygotowania do przejechania. Więc te swoje możliwości, doświadczenia, sprzęt. Jeżeli ja jeżdżę na szosie, no to jak wybiorę trasę, która będzie faktycznie z nawierzchni ruchomej, żwir kamienie, to jest, lekko powiedziawszy, ciężkie do przejechania. A tak naprawdę to jest niebezpieczne do przejechania. Więc tutaj proszę się posiłkować w doborem w atrakcji, które interesują kolejnego uczestnika planującego trasę. Dla tych początkujących podpowiem, tak jak kiedyś podpowiedziałem, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, chcecie zrobić jakąś długą podróż, nie wiem, może 15 km, to będzie pierwsza taka przejażdżka, to wykorzystajcie wiatr. Zaplanujcie pierwszą trasę tak, żeby jechać pod wiatr. Ten wiatr wam pomoże wrócić, gdy będzie troszkę już zmęczenie przeszkadzało. Później to nie przeszkadza. Tym, którzy są wytrenowani, wyjeżdżeni, to wiatr może spowodować, że dotrzemy do celu o kilka minut później lub kilkanaście minut wcześniej, jeżeli będzie w plecy. Także tu musimy zrobić pod siebie analizę, czego oczekujemy. Oczywiście jazda w temperaturze 12-13 stopni zupełnie inną radość sprawia niż jazda w temperaturze 39-43 stopni, jak w zeszłym roku jechałem. Więc powietrze powinno troszkę schładzać podczas naszego wysiłku, natomiast nie może nas zmrozić, nie może nas przechładzać, bo to bardzo utrudnia, a w skrajnych wypadkach nawet zagraża naszemu zdrowiu lub bezpieczeństwu. Koncentracja w takich niskich temperaturach na przeciągach i skuteczność działania naszych paluszków na hamulcach, które są bardzo ważne, zmniejsza się. To wszystko jest bardzo trudne do zaplanowania, jeżeli brak nam doświadczenia, więc na początku nie szalejmy, zdobywajmy małymi kroczkami te nasze doświadczenia.
4: Ja tylko dopowiem do tego Przemyśla, że w Przemyślu chyba jedną z takich słynniejszych tras jest chyba ta forteczna trasa rowerowa, tak mi się wydaje.
5: Bardzo popularna, bardzo dużo relacji na stronach związanych z rowerami, z turystyką i jest wiele grup rowerowych, nie będę tutaj wymieniał, bo się okaże, że znałbym tylko 4-5, a jest ich być może kilkanaście lub więcej, więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych, Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności, mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć taką przygodę.
3: Jakie trasy by pan polecił dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów, a jakie dla tych mniej w powiecie przemyskim?
5: Powiem tak, planując trasę, próbujcie się kierować podobnymi celami jak ja, żeby trasa była w miarę atrakcyjna dla nas i żeby była troszkę więcej niż w miarę bezpieczna dla nas. Czyli ja, wybierając trasy, sugeruję się natężeniem ruchu, tak jak na przykład kiedyś zaplanowałem trasę, która dojeżdżała przez Bolę Staszyce do Przemyśla, później udałem się dalej w stronę Ustrzyk Dolnych, Ustrzyk Górnych i dalej. Natomiast mamy na Podkarpaciu, w rejonie Przemyśla również, bardzo dużo dróg lokalnych, które są już od kilku lat utwardzone, są bitumiczne, a są nadal o niskim natężeniu ruchu. Ja zakładam zawsze, planując trasę, dla innych, nie tylko dla siebie, tylko dla innych. Jesteśmy organizatorem różnych wypraw. Wybieramy trasę tak, żeby nam było wygodnie jechać, żebyśmy nie musieli martwić się o kierowców, którzy nas cały czas muszą omijać lub wyprzedzać. Nie będziemy im przeszkadzać, jak będziemy jechać po mało uczęszczanej drodze, a dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Takich dróg lokalnych o dobrej nawierzchni naprawdę i w powiecie przemyskim, i w pozostałych powiatach jest bardzo dużo.
3: Dobrze, to teraz przejdźmy w rejony Bieszczad, bo to są bardzo malownicze, piękne tereny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wiosennym, letnim, ale też jesiennym.
5: No warto tylko w zimie jest na rowerze trudno, bo zbyt wąska droga jest, żeby...
3: No i górki, nie?
5: Tak. Górki to jest tylko zmniejszone tempo jazdy. Na zjeździe jest owszem niebezpiecznie, ale to brak poboczy, wąskość, odśnieżanie nie jest do krawędzi. Nie polecam absolutnie wąski taki dróg typu Bieszczady w zimie. Tam zima trwa poza tym od listopada do marca. To nie jest ta zima, którą mamy w Rzeszowie. Tam jest dużo chłodniej, tam przymrozki się zdarzają prawie każdą noc. Więc faktycznie tam okres zimowy na narty nie jadą w Bieszczady. A nie.
3: No dobrze, a latem w takim razie jakie trasy by pan polecił?
5: W 1999 roku nad Morzem Bałtyckim, zapytany przez turystów z innych namiotów skądinąd, powiedziałem Rzeszowa. A, no to jak z Rzeszowa, to Bieszczad jesteś, kolego, tak? Później spotkałem, wiele lat później spotkałem na budowie, na której wspólnie pracowaliśmy, kolegę, który mieszkał w okolicach Ustrzyk Dolnych. I mówię, a to ty w takim razie z Bieszczad jesteś. On mówi, nie, Bieszczady zaczynają się dopiero tam za... I podał mi konkretną miejscowość, dzisiaj nie potrafię powiedzieć, więc dla jednych Bieszczady to już Rzeszów, a dla innych Bieszczady to dopiero Ustrzyki Górne, Podolne to jeszcze nie.
3: Zwłaszcza tych osób z innych województw, bo oni sobie tak właśnie myślą.
5: Ta skala zupełnie się zmienia.
3: Że Rzeszów, a to zaraz jesteście obok Bieszczad właściwie.
5: I tam między innymi w okolicach Bieszczad działa Fundacja Bieszczadzka. Mhm. Oni kilkanaście lat temu, nie wiem czy nie nawet około 20 lat temu, wyznaczyli trasy rowerowe, które się chyba nazywały Zielony Rower. Natomiast na pewno te trasy, które wtedy były dedykowane, że rowerzyści mogą się po nich poruszać, zostały mocno zatłoczone przez nas, kierowców samochodowych, którzy próbują tam dojechać. I braliśmy jako stowarzyszenie udział. Zaczęło się to w zasadzie w czasie pandemii, która utrudniała spotkania, więc były spotkania wirtualne, ale wykonano mnóstwo pracy i te trasy, które wtedy przed laty były bezpieczne i fajne, atrakcyjne dla rowerzystów, dziś przez bardzo zwiększony ruch samochodowy zostały wykluczone jako bezpieczne. Jest zbyt niebezpiecznie, a rowerzysta, pamiętajmy, to jest każdy człowiek, który skończy 10 lat i posiada kartę rowerową. Górnej granicy wieku na szczęście nie ma, więc rowerzysta może być w każdym przedziale i z różną sprawnością. Są bardzo szybcy, sprawni i są ci wolniej jeżdżący. Więc te trasy zostały przeprojektowane, przebudowane. Jeszcze spotykają się drogi w centralnej Polsce, które czekają na taką naprawę nawierzchni bitumicznej. My już mamy takich dróg bardzo niewiele lub ewentualnie, które już zostały zniszczone po przebudowie przed kilku laty. Więc dróg mamy mnóstwo, wzniesień mamy również mnóstwo, więc Bieszczady są atrakcyjne. No niestety, jako że to jest górzysty teren i w okresie zimowym mocno chłodny, boję się, że nie mogę polecić w okresie zimowym Bieszczad, bo to jest zbyt niebezpieczne. Natomiast jak się tylko zrobi cieplej i nawierzchnia jest sucha, no pomijając nawierzchnię letnie po deszczu, bo wtedy nie jest sucha, ale warunki generalnie są wtedy dużo lepsze. No Bieszczady to jest bardzo piękny zakątek. Nie będę opowiadał najpiękniejszy, bo w Polsce jest jeszcze innych pięknych zakątków mnóstwo, ale nie odstajemy. Jesteśmy, jeśli chodzi o atrakcje, i tam możemy tych atrakcji znaleźć też mnóstwo i przyrodnicze, i historyczne, I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, możemy planować trasę zwiedzając takie elementy, które nas interesują. No i ja kiedyś zaplanowałem trasę 577 km tylko dlatego, że ktoś kiedyś wystartował szybowcem, pokonał taki dystans, ustanowił rekord wtedy, który został poprawiony szybciutko. I trasa Przemyśl, Ustrzyki Dolne Górne, Dukla, Gorlice, Wiśniowa, Mielec, Kobuszowa. 577 km. No, kilka godzin spędziłem w Bieszczadach. To były godziny od popołudniowych do wczesnoporannych. Więc w nocy na rowerze Bieszczady też są piękne. Pamiętajmy tylko o doborze i ogumienia, i stroju, żeby ten strój jednak pozwalał nam bezpiecznie. Zmarznięte dłonie zupełnie inaczej reagują, zmarznięty organizm zupełnie inaczej działa. Nawet nasze myślenie zmienia się, gdy jest temperatura ciała zbyt niska. Potrafimy zrobić być może rzeczy, których byśmy nie przewidzieli, siedząc na spokojnie w fotelu i planując trasę. Możemy się zagapić, później możemy żałować, że ojejku, mogłem skręcić łagodnie, czemu tak gwałtownie skręciłem, czemu upadłem, czy był poślizg. Zmarznięty organizm działa bardzo inaczej. Jeżeli ktoś tego nie spróbował, to niech sobie weźmie pod uwagę przy planowaniu. Bieszczady nie są zimnym rejonem. Natomiast jeżeli ktoś zbyt długo będzie przebywał na rowerze, czyli zrobi podróż tak jak ja, 24 godziny, no to zahaczy o te chłodniejsze części dnia, czyli przed wschodem słońca, i wtedy faktycznie nasze działania są troszkę inaczej niż w okresach godziny 15-16 przy pełnym wypoczęciu.
4: No to prawda. A chciałem jeszcze zapytać, czy kojarzy pan trasy rowerowe w rejonie Doliny Sanu? To jest Dolina Sanu, no to przebiega przez m.in. powiat bieszczadzki, powiat przemyski, powiat nierzański, z tego co kojarzę. Ona jest tak rozciągnięta dość...
5: Zgadza się.
4: Mocno na Podkarpaciu.
5: Sama trasa wzdłuż samego Sanu, ona jest dość łatwa i nieskomplikowana, ale wystarczy dołożyć troszkę kilometrów, zboczyć w którymś miejscu, przejechać innym fragmentem trasy lub sobie doprojektować jakiś fragment trasy i wtedy możemy powiedzieć, że miałem górki, a później odpocząłem spokojnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów po płaskim. Chociaż czy po płaskim w bieszczadzkim okręgu jest tak dużo tych odcinków, to faktycznie wzdłuż Sanu są fragmenty o niższym nachyleniu, ponieważ ta rzeka też nie jest wiecznym wodospadem. Planowaliśmy rajdy przez ciekawe miejscowości, ale nie organizowaliśmy ani postojów, ani żadnych zwiedzań. Po prostu trasa przeprowadzała przez dane miejscowości rowerzystów, o czym byli informowani, że tu mamy takie atrakcje, tu takie. Oni mogli zapoznać się z dojazdem, a później mogli stwierdzić, kurka, tam było tak fajnie, wracam tam z rodziną albo wracam tam oddzielnie i spotykam się tylko z tą atrakcją, analizuję to, oglądam. Więc takie trasy staraliśmy się projektować, gdzie jest małe natężenie ruchu. Zresztą teraz też drogi krzyżowe, ekstremalne drogi krzyżowe dla rowerzystów drugi rok projektowałem. I to samo. Takie trasy, które pozwolą spokojnie jechać, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo, więc nie przeszkadzamy tym, którzy pracują za kierownicą. Wszystkie pojazdy, które dostarczają towary, dostarczają ludzi, jeżdżą po innych drogach. My jedziemy po tych lokalnych, gdzie mieszkańcy tylko się poruszają. Dzięki temu mogliśmy wtedy pokazać miejscowość Zgłobień, skąd pochodzi pan Nalepa, miejscowość Wielopolskie, skąd pochodzi
4: Tadeusz Kantor.
5: Przeprowadziłem przez moją rodzinną miejscowość Wiśniowa, wskazując jako ciekawostkę Dąb Józef, który był
4: w
5: 2016 roku w rankingu internautów został wybrany dębem Polski. Później, rok później, tak, było głosowanie, został zgłoszony do europejskiego głosowania i został wybrany europejskim drzewem roku. Ale powiem ciekawostkę, o której nie wiedziałem, mieszkając, wychowując się w Wiśniowej. Ten dąb zainspirował grafika, który w latach międzywojennych projektował banknoty. Gdy zmienialiśmy markę polską na polski złoty, na banknocie 100-złotowym na odwrocie pojawiło się drzewo. To drzewo oczywiście było niższe i rozłożyste, natomiast grafik przyznał się w rozmowie, że ten dąb Józef zainspirował go i ta historia tego dębu, którą on usłyszał, zainspirowała go, żeby umieścić to drzewo na banknocie 100-złotowym. Więc atrakcja nie atrakcja, ale miejsce ciekawe i jak widać można było minutę o tym porozmawiać. Prowadziliśmy trasę przez Tępinę, gdzie był schron kolejowy najdłuższy naziemny z okresów II wojny światowej, gdzie też przed atakiem na Związek Radziecki Mussolini z Hitlerem się spotkali i mieli rozmowy, coś tam ustalali dotyczące tego ataku na wschód. I wracaliśmy do Doliną Wisłoka. Mieliśmy trasy rowerowe, które, rajd rowerowy, który przez Dynów i najdłuższy tunel kolei wąskotorowej. Tam wskazaliśmy miejsce, gdzie najdłuższy tunel kolei wąskotorowej się znajduje, który można również zwiedzać z wagonika kolei. Oczywiście ta kolej jeździ w określonych miesiącach, w określonych terminach, ale jak mówiłem, my wskazujemy tylko ciekawe miejsca. Rowerzyści przejeżdżają obok tych miejsc albo przez te miejsca. Dajemy im szansę, żeby mogli później wrócić, jeżeli tylko stwierdzą, że o, to miejsce było bardzo ciekawe, fajne. Zabieram teraz znajomych i jedziemy tylko tam, tylko to miejsce obejrzymy. Jeszcze można oczywiście doszukać informacji, doczytać, uzupełnić wiedzę, którą tak naprawdę można mocno zgłębić, jeżeli tylko potrzebujemy i kilkanaście lub więcej sekund spędzimy. Internet na razie jeszcze pomaga, jeszcze nie ma zbyt wielu rzeczy przekłamanych, więc takie historyczne dane o pomnikach, o różnych miejscach są bardzo wiarygodne. Trasy rowerowe opierają się tylko na zdobyczach z internetu. Niestety czasem są już troszkę przefałszowane. Zdarzyło mi się 2 lata temu jechać drogą. To nie była trasa rowerowa, to była droga, gdzie mogłem się wybrać pojazdem typu ciągnik rolniczy, bo jednak to była terenowa. No ale skoro drzewa o średnicy 30 cm urosły na tej drodze, to znaczy, że ta droga w momencie, gdy ktoś ją zgłaszał jako droga, ona już nie była drogą, tam już był las. No, dzięki temu, że to był rower, no to ja sobie poradziłem, przeprowadziłem te kilkaset metrów rower, później pojechałem dalej drogą, nie wiedząc czemu znalazłem się nagle na prywatnym podwórku jakiegoś pana. Na szczęście nie było żadnych problemów, powiedziałem dzień dobry, poszedłem dalej, więc uważajcie też, jak planujecie drogi, opierając się tylko na informacjach z internetu. Jeżeli planujecie drogi wokół miejsc, gdzie przebywacie, mieszkacie, możecie się podpierać swoimi doświadczeniami i możecie stwierdzić, że no tak, faktycznie, tamtą drogę widziałem, tamta droga jest, mogę zaplanować, pojedziemy tam, ale mi się zdarzyło, że jechałem 370 km od Rzeszowa, no i po przejechaniu tam 200 km, godzina 3 w nocy, czy nad ranem, a ja mam nagle drogę, która nie jest przejezdna i wtedy troszeczkę stres, zmęczenie nie pomagało, trzeba było się wycofać. Nie dało się nawet rowera przenieść po tych piaszczystych łąkach, polach, nie wiem jak to nazwać. Owszem, maszyny rolnicze bez problemu przejeżdżają, one mają troszkę szersze ogumienie. Ten ciężar się inaczej rozkłada, rowerzysta nie ma szans przejechać, nawet jak ma szerokie opony, gdy ja idąc zapadałem się w tym piasku po kostki. Więc przy dalszych podróżach szukajcie, sprawdzajcie, być może są jakieś opinie rowerzystów tam miejscowych, którzy mówią śmiało jedźcie albo ostrożnie, bo nie da się przejechać. Więc tu my wskazywaliśmy drogi, które były przejezdne, ponieważ zawsze przed ogłoszeniem trasy, czy to tak zwana droga krzyżowa, czy to jest trasa turystyczna, tak te nasze rajdy ze stowarzyszenia, zawsze przejeżdżałem trasę rowerem wcześniej. No nie było tak, że powiedziałem uczestnikom, możecie jechać, przejechałem kiedyś samochodem, powinno być ok. Nie, nie. Na kilka dni przed przejazdem uczestników ja przejeżdżałem również na rowerze. Więc jeżeli było coś niebezpiecznego, typu zakręt, gdzie deszcz naciągał piasek na dole na zakręcie i w miejscu niebezpiecznym stawało się bardzo niebezpieczne, to wiedziałem o tym i ostrzegałem uczestników. Uważajcie, bo tam w tej chwili jest troszkę mniej bezpiecznie, niż się możecie spodziewać. Dzięki takiemu sprawdzeniu nie miałem reklamacji, chociaż przy tym przejeździe 577 km budowniczy drugi i remontujący drogi zaskoczyli mnie. No, przejechałem co prawda tydzień wcześniej tą trasę, w niedzielę. Startując w sobotę spotkałem się z rozkopaną na głębokość 1 metra drogą na odcinku kilkunastu kilometrów. Więc było trudniej, były objazdy, było znaczenie, trzeba było się dopasować do warunków, ale było również zaskoczenie i to niekoniecznie przyjemne.
4: To jeszcze wracamy na chwilę do Bieszczad, do Soliny właściwie, bo to jest taki punkt na mapie Podkarpacia najchętniej odwiedzany przez turystów, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Jakie tam trasy mamy rowerowe? Czy w ogóle mamy jakieś?
5: Na pewno trasy rowerowe mamy, a ja niestety jestem tym kolarzem, który dłuższe dystanse pokonuje, więc gdy ja się tam wybierałem, to startowałem z Rzeszowa i wracałem do Rzeszowa.
4: Okej. Okay.
5: Więc kilka tras, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, znowu powiem, że wybieram trasy lokalne. Jestem wąskooponowym kolarzem, więc nie szukam żwirów, nie szukam piasku. I te nawierzchnie bitumiczne lub ewentualnie czasem zdarzają się kostki zdecydowanie wybieram. Nie będę mówił polecam, bo to już każdy musi to, co lubi wybierać, więc nie może być tak, że będę jeździł, bo pan powiedział w radiu, że tak jest najlepiej. Nieprawda. Dla mnie tak jest wygodnie, a nie jest to dla każdego najlepiej. Natomiast miejsce turystyczne, może nie oblegane, ale atrakcyjne, więc też jest ilość turystów na kilometr kwadratowy duża. Turyści są wszelkiej, jak to mówią, maści. Są tacy, którzy przyjeżdżają pojazdem, rozkładają namiot lub kemping lub w hotelu i piesze wędrówki, zwiedzają, obserwują do kilkunastu kilometrów, bo to nie jest wcale niemożliwe, to jest jak najbardziej realne, i pieszo podróżują. Z nimi jako rowerzyści spotykamy się dość rzadko, natomiast możemy się spotykać na tych trasach, gdzie zjeżdżamy z nawierzchni bitumicznych. Te trasy są też utwardzone, na szerokich oponach się poruszamy, spotykamy się. Niestety nie jestem tak przygotowany, żeby wymienić miejscowości, wymienić konkretne szlaki, ale jeżeli ktoś zatrzyma się, rozejrzy się w prawo, w lewo i stwierdzi, że o, teraz jadę w prawą stronę, tu wygląda ciekawie, to ma rację, to będzie ciekawie. Jeżeli jest teren niedostępny, ponieważ jest to teren prywatny, właściciele gruntów ostrzegają tabliczkami, że nie należy się udać, bo ta droga doprowadzi do prywatnej posesji i dalej nie będziemy pojechać, więc tych zagadek, gdzie wjedziemy w sposób nieostrzeżony wcześniej na miejsce prywatne, na tereny prywatne, jest już mniej, jest bardzo niewiele. Można podróżować do góry na piechotę, prowadząc rower, i zjeżdżać w dół. Jest nawet specjalna grupa rowerów do tego przygotowanych. One są bardzo solidnej konstrukcji, mają bardzo szerokie opony. Podobno są też bardzo ciężkie, no ale to ze względu na te warunki podczas zjazdu. Mocny zjazd, ciężar prowadzącego kolarza plus te wszystkie nierówności, to jednak wymaga, żeby solidna konstrukcja była. Te sporty również w Bieszczadach są spotykane, więc musimy robić tak, jak robię na spotkaniu z młodzieżą, którą doedukowuję, uzupełniam im wiedzę. Wszyscy myślą o sobie, świat jest pełen egoistów, tylko ja myślę o mnie. Zachowujmy się dokładnie tak samo. Miejmy oczy i uszy otwarte, nie zagrozimy w ten sposób innym, a w razie gdyby się pojawiało jakieś zagrożenie, mamy szansę wystarczająco wcześnie. Te kilka sekund czasem pozwoli uchylić się, zejść ze ścieżki i nawet zbiegający człowiek nas nie potrąci. Zjeżdżający rowerzysta również. Mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o dbanie o własne bezpieczeństwo.
2: SK Przemyśl.
3: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
6: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
7: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
6: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
7: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
6: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
7: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie. Organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Przemyślu. I tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej Kamiennej Bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie, w 2009 roku, udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas na rekreacji, na zabawie, na grze w bocze.
6: Z Włoch wróćmy do Przemyśla.
7: Mamy bardzo dobre warunki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Przemyślu znajduje się jedyny w Europie kryty kort do gry w bocze, który został zbudowany według przepisów olimpiad specjalnych. Projekt finansowany z funduszy norweskich. Kryty kort, który znajduje się przy ulicy Dworskiego, przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu. Kort, którego zazdroszczą nam inne kluby, inne związki na całym świecie.
6: No i tak przy okazji powstała Przemyska Liga Bocze.
7: Już kilka lat temu, tutaj właśnie na antenie Radia Eski, w rozmowie z panią Anną Cichy, wspominałem, że gdzieś jeszcze daleko w myślach mam taki plan, aby taką ligę stworzyć od początku w Przemyślu, właśnie bazując na tym, co widziałem we Włoszech. Były to troszeczkę dalekie plany, ponieważ jeszcze trochę mi brakuje do wieku seniorskiego i myślałem, że właśnie bliżej tych lat seniorskich zacznę zajmować się organizacją takiej ligi, natomiast jak widać, zrobiłem to już teraz.
2: SK Przemyśl News.
3: Witajcie, z tej strony Tomek Widek. Zapraszam Was na magazyn lokalny, reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
3: Istnieje już od ponad 20 lat i zajmuje się podtrzymywaniem historii, kultury i tradycji, a mowa o Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek. Czym na co dzień zajmuje się ta instytucja i jakie realizuje projekty? O tym opowiada mi już teraz Renata Nowakowska, dyrektor Centrum Kultury i Nauki Zamek. Pani Renato, na początku porozmawiajmy sobie tak przekrojowo o Waszej instytucji i powiedzmy, od czego to się zaczęło? Jaka jest historia Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu?
8: Rok 2025 był dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek rokiem szczególnym. To było nasze 20-lecie. 20 lat działalności. Działalności bardzo wszechstronnej, bo zamek to zarówno instytucja kulturalna, ale również i obiekt turystyczny udostępniony cały czas do zwiedzania. Instytucja powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu z połączenia kilku innych jednostek miejskich. Od 20 lat naszym zadaniem, naszą misją jest krzewienie kultury, jest inspirowanie innych do działań, a sami jako instytucja staramy się zapewnić mieszkańcom miasta, turystom, ale także i mieszkańcom sąsiednich miejscowości bogaty repertuar. Staramy się tak działać i tak programować naszą pracę, aby imprezy były różnorodne, zarówno prezentujące różne gatunki sztuki, teatr, muzykę, plastykę, taniec i różne inne działania literacko-poetyckie, ale także i widowiska artystyczne. Skupiamy się na naszej przestrzeni zamkowej, czyli mamy salę zamkową, widowiskową na 224 miejsca, ale również przenosimy troszkę nasze działania na teren poza salę, czyli na dziedziniec zamkowy i teren przed zamkiem. Przepiękna przestrzeń, przestrzeń zabytkowa, przestrzeń ukwiecona, też robi to wrażenie przy organizacji imprez plenerowych, bo jest to możliwość zaprezentowania oprócz samej muzyki, słowa, również innych działań. To może być performance, to mogą być imprezy, które pobudzają wszystkie nasze zmysły. I tak to też czynimy. Tak jak wcześniej powiedziałam, instytucja ma za sobą 20 lat. Na tej scenie zamkowej gościło bardzo, bardzo wiele różnorodnych osób, wspaniałych artystów, zarówno krajowych, zagranicznych, ale także i rodzimych.
4: Może wymieńmy ich.
8: Tak, naprawdę nie
4: dałabym... Ale tak nie wszystkich oczywiście, tylko takich wybranych. Tak,
8: ale wybranych to bardzo znanych, to na pewno z każdej dziedziny. Andrzej Seweryn, jeśli chodzi o aktorów, ale w tej chwili mogłabym jeszcze długo wymieniać. Michał Urbaniak, Urszula Urbaniak. Mówię o czołowych gwiazdach, ale także i zespoły bardzo znane, takie jak Electric Light Orchestra, Animals, Ray Wilson, który kilka razy był w Przemyślu i u nas na scenie zamkowej, ale także i fantastyczny zespół czeski, który od wielu lat gra muzykę Beatlesów. Naprawdę wielu aktorów, tylu artystów, zarówno muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, rockowej, jazzowej, bluesowej. Jest to plejada gwiazd i różna rzeczywiście stylistyka, różne gatunki muzyki, jak i teatru. Teatr dla nas jest taką czołową dziedziną, ponieważ w zamku działa Teatr Fredreum, teatr o ogromnej tradycji i ogromnym dorobku. Zatem teatr jest na co dzień, bo Fredreum gra dużo, często i bardzo ciekawie. Prezentuje swoje spektakle, zarówno przedstawienia fredrowskie, ale teraz również swoje współczesne dokonania.
4: A ten Teatr Fredreum był z wami od początku, czy oni dołączyli dopiero po
8: teatr
4: czasie?
8: Teatr był wcześniej. Teatr miał swoją siedzibę jeszcze przed tym, jak powstała instytucja. Mhm. Potem był okres remontu zamku. Teatr Fredreum miał swoje różne siedziby na terenie miasta, ale po powrocie, po remoncie zamku, tym pierwszym, po połączeniu instytucji z Regionalnego Ośrodka Kultury i Nauki, z Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, bo te jednostki weszły w skład Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek. To teatr powrócił na zamek i tutaj na zamku korzysta z sali widowiskowej, ma swoje zaplecze, a niezależnie od tego ma swoje biuro przy ulicy Fredry. My również zapraszamy inne teatry, które prezentują ciekawe spektakle. Staramy się zawsze podczas projektu, który od lat gości na scenie zamkowej, to jest projekt Zamkowe Teatralia. Podczas tego projektu prezentujemy ciekawe, interesujące dokonania reżyserskie, aktorskie, ale także staramy się, aby pokazać różne gatunki sztuki i spektakli. Pokazujemy też działania parateatralne, czyli piosenkę aktorską, monodram. Łączymy teatr z muzyką, z poezją i z tańcem. I te zamkowe teatralia cieszą się ogromną popularnością. Co roku ściągają rzesze publiczności, bo każdy w tym projekcie znajdzie coś dla siebie.
4: A czy w tych zamkowych teatraliach biorą udział takie grupy, powiedzmy, złożone z profesjonalistów czy też amatorów?
8: Przede wszystkim z profesjonalistów, ponieważ w tym projekcie akurat tak, ale zawsze staramy się, aby również pokazać młodych artystów, często przemyskich. W związku z tym jest to możliwość połączenia profesjonalizmu z dobrym warsztatem amatora. Tak samo jeśli chodzi o, oprócz teatru, o piosenkę. To są zawodowi aktorzy, którzy wspaniale śpiewają, cudownie interpretują, ale zawsze jest akcent lokalny, przemyski. I tutaj wtedy prezentujemy młodych artystów, tych, którzy działają chociażby przy klubie 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich, czy artyści, którzy na stałe są uczniami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu imienia Artura Malawskiego. To są niezwykle zdolni uczniowie i też staramy się ich pokazywać, promować. Niektórzy z nich już odnoszą sukcesy na krajowych estradach, scenach, chociażby jak Kacper Bator, Maria Feduniewicz, Aleksandra Bernatek, która gra w teatrze, no, robi wspaniałe postępy. I co jakiś czas te osoby wracają też do nas i uświetniają różnego rodzaju uroczystości. Zatem ta nasza misja promowania przemyskich artystów cały czas funkcjonuje i cały czas jedni odchodzą, przychodzą nowi i ciągle nie możemy się nadziwić, jak dużo jest wspaniałej, zdolnej młodzieży z pasją, z talentem. Trzeba im pomóc rozwijać ten talent. Szkoła muzyczna robi to doskonale, a my w innych dziedzinach, tak samo w dziedzinie plastyki, poezji, literatury, naprawdę tych talentów jest bardzo dużo. Jest taka instytucja, która też pomaga szkołom pokazywać swoje umiejętności. Na pewno tu już gościł u Państwa dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Oni robią taki właśnie na scenie zamkowej, w naszym obiekcie, pokaz talentów szkolnych. I też wtedy widzimy, jak dużo jest fantastycznych, młodych ludzi.
4: Czyli można powiedzieć, że Wasza placówka, Wasze centrum jest taką kuźnią talentów, młodych talentów.
8: Tak, może bardziej, jeśli chodzi o prezentowanie, umożliwia

0: instytucji, czyli zespół pieśni i tańca Przemyśl. To zespół, który jest ambasadorem naszym, ambasadorem Przemyśla. Jeździ, prezentuje swój wspaniały dorobek taneczny i wokalno-muzyczny. Zespół od wielu lat uświetnia wszystkie imprezy miejskie. Często wyjeżdża też za granicę, prezentując folklor polski i podtrzymując te tradycje ludowe, obrzędowe. Robi to znakomicie. Świetni ludzie też w tym zespole pracują, jeśli chodzi o instruktorów, o choreografa, o garderobianą, o tancerzy. Od jakiegoś czasu do zespołu tanecznego dołączyła kapela, która okazjonalnie występuje z zespołem, ale ubogaca te widowiska i robi to też świetnie. Najbardziej cieszymy się, że oprócz zespołu reprezentacyjnego, który tańczy od wielu lat, zespół w tamtym roku miał 45-lecie swojej działalności. To też piękna data, piękny jubileusz. To my w tej chwili bardzo dbamy o to, aby młode osoby, dzieci szkolne dołączyły do zespołu, bo jak się nauczą tańczyć i być w zespole, który w tej chwili ma ogromną też, folklor ma ogromną konkurencję, bo jest mnóstwo różnych gatunków tańca i hip-hop, i taniec towarzyski, i współczesny, i nowoczesny, to jednak my musimy dbać o to, aby te tradycje nasze dalej były promowane i dlatego tak ważne jest utrzymywanie tego zespołu, ich pięknych kostiumów, pokazywanie tańców przemyskich, tańców rzeszowskich, no nie mówię już o innych. To jest dla nas ogromna wartość, nie tylko dla naszej instytucji, ale myślę, że dla miasta, dla Podkarpacia chwalić się i taki zespół promować i nim się opiekować. Także to jest duża dla nas sprawa. W naszej instytucji mamy również dwie galerie wystawiennicze. Jest to Galeria Zamek i Galeria Baszta. W Galerii Zamek prezentujemy artystów, którzy odnieśli już ogromne sukcesy. Są to plastycy o ogromnym dorobku. Pokazują swoje dzieła w galeriach całego kraju, ale również i u nas. Jest to i malarstwo, rzeźba, ceramika, rysunek. Ostatnio była grafika komputerowa. Mnóstwo różnych możliwości, różne style, różne gatunki, różne formy i w tej galerii można podziwiać pracę artystów również i z Przemyśla, bo ten cykl artyści z naszego podwórka też cały czas funkcjonuje i staramy się, aby artyści z naszego terenu mogli pochwalić się swoimi dziełami.
1: Rozumiem, że to są wystawy czasowe. Ile tak standardowo trwa taka wystawa?
0: Od 3 do 4 tygodni. A z kolei w Galerii Baszta często pokazujemy prace młodych, nie znaczy, że amatorów, ale młodych artystów, no również amatorów, i te wystawy trwają od 2 do 3 tygodni. Jest to możliwość zaprezentowania dorobku i umiejętności, talentu młodych ludzi albo tych, którzy po wielu latach odkryli swój talent i dopiero zaczęli w wieku, chociażby seniorzy pokazują, że też potrafią wspaniale tworzyć. Więc ta twórczość jest otwarta zarówno dla młodych, jak i dla starszych w różny sposób, w różnej przestrzeni zamkowej, ale także i indywidualnie i grupowo prezentujemy te dzieła.
1: To dopytam o tych młodych i o tych starszych. Jakie są proporcje? Czy więcej jest tych młodych, czy więcej jest tych starszych osób, które angażują się w różne grupy, w inicjatywy kulturalne?
0: W tej chwili więcej starszych.
1: Ze względu na demografię,
0: tak,
1: podejrzewam.
0: Tak, dokładnie tak. I chyba to też polega na tym, że powstały różne grupy, powstały stowarzyszenia, które zrzeszają seniorów.

0: pozwalają, są różne też projekty i dofinansowania i dzięki temu mogą swobodnie rozwijać się, mieć swoich instruktorów i tworzyć, a my prezentujemy ich dokonania i ich dzieła.
1: To widzę, że Centrum Kultury i Nauki Zamek to jest taka instytucja, w której jest cały przekrój tych wszystkich inicjatyw, bo teatr, film, muzyka, wystawy.
0: O, film, dobrze, że pan to powiedział, bo tak? Też często prezentujemy filmy dzięki temu, że mamy ekran,
1: no właśnie,
0: i
1: tak. Możemy
0: prezentować kino tak zwane plenerowe. Oczywiście jest to czas, kiedy robimy to latem, bo to jest najbardziej odpowiednia pora na aurę.
1: Tak,
0: i to są filmy albo oscarowe, albo filmy według jakiegoś cyklu. I
1: albo niszowe na przykład.
0: Albo niszowe, które też trzeba pokazać. I to nam się udaje. Robimy to często na dziedzińcu zamkowym, przy okazji jakiejś muzyki, albo przed zamkiem, gdzie też jest to w ramach jakiegoś konkretnego projektu, spotkania ze sztuką. I wtedy jest i teatr uliczny, i film plenerowy, i do tego jeszcze jakiś koncercik. Także film. No i chciałabym się jeszcze pochwalić naszym działem wydawniczym, który też funkcjonuje od początku istnienia, bo powstaliśmy z połączenia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Nauki, a ten ośrodek w swoim statucie miał popularyzację i głównie pewnych periodyków czy książek o tematyce historycznej, ale regionalnej. Więc powstało bardzo dużo różnych publikacji, które wydaliśmy. Oczywiście zamek jako nasza sztandarowa pozycja w różnej postaci i jako album, jako książeczka, jako folder, ale także i inne publikacje. Były kamienice przemyskie, były książki, które dotyczyły sąsiednich naszych miejscowości ze względu na ich historię, bardzo ważne, i akurat wydawaliśmy. Ostatnia nasza publikacja to książka o Adamie Wodnickim. To przemyski muzyk, pianista, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Często koncertował na zamku, ale koncertował na wielu scenach, w wielu filharmoniach w Polsce od wielu lat. Tak jak mówiłam, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Być może, że w przyszłym roku przyjedzie, aby jeszcze raz wystąpić ze swoim programem, najczęściej chopinowskim czy paderewskiego, gra znakomicie. I wydaliśmy tę książkę na podstawie różnych dokumentów archiwalnych, które mieli jego przyjaciele, i możemy się pochwalić taką publikacją o tak ważnym artyście, który jest również honorowym obywatelem miasta Przemyśla.
1: A z jaką częstotliwością wydajecie swoje publikacje, swoje książki? Czy to jest raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok? Jak to wygląda?
0: Właściwie raz na kwartał, ale również pomagamy czy współpracujemy z innymi organizacjami, instytucjami, z Towarzystwem chociażby Przyjaciół Nauk, z Towarzystwem Historycznym, z Archiwum Państwowym, i wtedy te publikacje wydawane są wspólnie i dzięki temu jest ich znacznie więcej.
1: Okej, wrócę do tego swojego wątku wcześniejszego, bo powiedziałem, że no rzeczywiście Centrum Kultury i Nauki Zamek to jest taka instytucja, która ma przekrój wszystkich tych działań kulturalnych. To było tak zawsze od początku, że rzeczywiście mieliście i teatr, i wystawy, i koncerty? Czy to była raczej początkowo węższa jakby specjalizacja, a dopiero potem się to rozszerzyło?
0: Oczywiście na przestrzeni lat dodaje się pewne działania, dodaje się też pewne projekty. Od początku było też bardzo atrakcyjnie i różnorodnie, ale teraz jest tak chyba na bogato, bo oprócz tego, że prezentujemy właśnie swój program naszego autorstwa, który sami programujemy, to jeszcze pomagamy innym zaprezentować swoje osiągnięcia, czyli jesteśmy otwarci dla innych stowarzyszeń, którym pomagamy pokazać się. My jeszcze organizujemy rzeczy poza przestrzenią zamku i wzgórza zamkowego. Są to takie wydarzenia ważne dla naszego miasta. Współorganizujemy festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne, czyli międzynarodowy festiwal. Jest to też duża nasza rola w pokazywaniu tego festiwalu, który ma już ogromną tradycję i wielką historię. To festiwal o ogromnym znaczeniu i liczy się bardzo w Polsce.
1: No i to jest cykliczny festiwal, który wraca co roku, tak?
0: Tak, co roku wraca od 25 lat. Tutaj funkcjonuje, odbywa się w różnych pięknych obiektach zabytkowych, przede wszystkim w sakralnych świątyniach, ale nie tylko. I ten festiwal też współorganizujemy. Organizujemy zawsze, co roku, imprezy dla dzieci w postaci Parady Mikołajowej. Jest to też fantastyczne wydarzenie, bo pokazuje, jak ważna jest tradycja, to spotkanie dzieci ze świętami Mikołajem, więc staramy się, aby ten program z roku był inny, bogatszy, ciekawszy. Organizujemy Dni Patrona Miasta Przemyśla, najważniejszą imprezę dla miasta, tak zwaną Wincentiadę. To święto odbywa się też w sierpniu, zawsze pod koniec sierpnia, w ostatnią niedzielę, jak mówi historia, tradycja, że wtedy odbywała się msza w intencji mieszkańców naszego miasta, ale także i jest to wspaniała okazja do zamanifestowania zarówno swojej wiary, ale także i radości z bycia razem. Jest to animowanie aktywności środowiska miejskiego, całej społeczności lokalnej i wtedy wszystkie grupy funkcjonujące, działające, wszyscy artyści, którzy tutaj są, mogą pokazać swoje wspaniałe programy, ale także zapraszamy gwiazdy polskiej sceny, na co czekają też i nasi mieszkańcy, bo jest to okazja do zaproszenia artystów takich topowych w tamtym roku, dużego formatu. Jest to duże wydarzenie, które odbywa się zawsze pod patronatem prezydenta miasta Przemyśla, Rady Miejskiej. Jest to wydarzenie ważne, bo pokazuje, jak ważna jest integracja właśnie społeczności miejskiej. To ma być czas wspólnej radości, wspólnego świętowania i tak się dzieje i mam nadzieję, że to przetrwa, bo rodzaj takich jarmarków funkcjonował w zasadzie od lat. Pokazywanie patrona, który zasłynął z kilku cudów, też jest ważne, bo jest to ważne dla historii naszego miasta. To są takie nasze działania, o których mówię, które wykraczają też poza samą właśnie zamkową przestrzeń. Są też i inne działania, na pewno jest ich wiele. Wydawaliśmy do niedawna miesięcznik Nasz Przemyśl, który pokazywał wszystko, co się dzieje w naszym mieście. Była tam też duża informacja kulturalna, ale też dużo historii, dużo takich ciekawostek, które w mieście się dzieją, ale to też wymaga w tej chwili nieco innego formatu i pewnie do tego się wróci, ale już w nieco innej koncepcji.
1: A które wydarzenia cieszą się dziś największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Przemyśla i regionu?
0: Myślę, że Dni Patrona Miasta Przemyśla.
1: Czyli ta Wincentiada.
0: Tak, jednak. Ale również i inne imprezy, które organizują inni, nie tylko my, bo ja opowiadam i mówię o tym, co my jako instytucja robimy.
1: No tak, ale ma Pani na myśli takie wydarzenia, które organizowane są w Waszych murach, ale niekoniecznie Wy jesteście organizatorami, tak?
0: Tak.
1: Okej. No są takie rzeczywiście i tutaj jest cała lista tego na Waszej stronie.
0: Tak.
1: Właśnie, na Waszej stronie można podejrzeć te wszystkie wydarzenia, które się odbywają na bieżąco i tam są informacje.
0: Tak, tam staramy się bardzo szybciutko informować o tych wydarzeniach. Na ogół zawsze zaznaczamy, co jest naszą imprezą, co jest wynajmem, bo naszą rolą jest również zarabianie, czyli to nie jest, nie możemy świadczyć naszych usług tylko i wyłącznie za darmo, czy też promować i pokazywać twórczość innych. Często są to nasze dochody, które pozwalają nam zarówno z biletu wstępu za zwiedzanie zamku, ale także za poszczególne wydarzenia. I dzięki im więcej uda nam się środków zarobić, tym więcej możemy zdziałać, więc to idzie wszystko w parze. Taka instytucja jak nasza ma określony projekt budżetu, w którym jest też zaplanowany dochód i ten dochód musimy wypracować. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i nie chcę się powtarzać, ale są one różnorodne, są ciekawe ze względu na też jakość. Zależy nam na kulturze wysokiej. Musimy bardzo oscylować pomiędzy tym, aby była kultura wysoka, ale też, żeby były imprezy, które są komercyjne.
1: Dla masowego
0: widza. Widz jest różny i trzeba widza cenić, szanować i uwzględniać.
1: Albo też mieszać jakoś
0: oczekiwania. Tak, i to jest też nasza rola, aby mądrze i właściwie te proporcje podawać.
1: A co jest najtrudniejsze dzisiaj przy organizacji imprez kulturalnych? To są kwestie finansowe czy coś innego?
0: Finanse są bardzo trudne, dlatego że ceny wzrastają. Ja powiem o imprezach plenerowych, które są bardzo trudne do zrealizowania ze względu na różne przepisy, procedury. To są najczęściej imprezy masowe, które wymagają...
1: Cała logistyka,
0: cała infrastruktura jest bardzo droga, czasem przewyższa kwotę honorarium i to jest bardzo trudne. Trudne jest też dotarcie w tej chwili do konkretnego widza, do konkretnej osoby, która byłaby zainteresowana daną ofertą, bo jest duża konkurencja, jest tego dużo, a bilety są coraz droższe i trudno jest w budżetach domowych jednak wydać tę kwotę na kulturę i przeznaczyć, gdy są inne, ważniejsze wydatki.
1: No właśnie, tak. A z jakim wyprzedzeniem na przykład planowana jest taka Wincentiada? Rozumiem, że wy już teraz się przygotowujecie do tego.
0: Już się przygotowujemy. To już w tej chwili trwają pewne rozmowy odnośnie wyboru, doboru miejsca, zespołów.
1: Całego programu,
0: jaki on będzie. To są, te rozmowy muszą już trwać i trwają, ale życie się toczy i codziennie są już następne, inne wydarzenia, które poprzedzają to, co jest tak ważne.
1: Więc pracy jest całe multum, podejrzewam.
0: Jest dużo, chociaż pewnie jak przychodzi widz, myśli, że to jest takie proste, bo widzi artystę, widzi piękną oprawę sceniczną.
1: No bo to co to jest postawić muzykę na scenie i powiedzieć zagraj.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. To jak pewnie w każdej pracy. Widzimy tylko efekt, a nie widzimy całej drogi, która prowadzi do finału.
1: Mhm. Jakie wyzwania, to już tak na koniec zapytam naszej rozmowy, jakie wyzwania stoją dziś przed Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu?
0: Tych wyzwań jest pewnie dużo. Właśnie walka o zdobycie
1: finansowania
0: widza. Przede wszystkim finansowania. Staramy się, aby z różnych projektów, które są co jakiś czas ujawniane, że można się o ten budżet starać. Staramy się, bierzemy udział w różnych konkursach, ale sami też stajemy się partnerami dla innych podmiotów ogólnopolskich, dla różnych teatrów, dla różnych zespołów muzycznych, agencji i to jest bardzo korzystna sprawa. Im więcej mamy takich przyjaciół i partnerów, to tym więcej rzeczy odbywa się u nas bezkosztowo, nie licząc oczywiście kosztów naszej eksploatacji, naszego obiektu, ale bez honorariów. Staramy się też o organizowanie imprez właśnie nieodpłatnych dla osób zarówno młodych, jak i dojrzałych, to nam się też udaje.
2: SK Przemyśl News.
3: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Zakończyła się modernizacja stacji dializ w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Placówka planuje już jednak kolejne remonty. Zaprosiłem więc do studia Pawła Bugirę, rzecznika prasowego szpitala, i podpytałem go o to, co obecnie dzieje się w ich placówce. Będzie o remontach, planach, konferencji, jaka ostatnio odbyła się w Arłomowie, oraz o konkursie, do którego można było zgłaszać prace literackie i plastyczne.
1: Panie Pawle, ostatnie miesiące to dla szpitala, Przemyskiego Szpitala, bardzo intensywny czas prac budowlanych. Jedną z takich ważniejszych, zakończonych już inwestycji była modernizacja stacji dializ. Co dokładnie udało się tam zrealizować?
4: Pacjenci zyskali zupełnie nowy komfort przeprowadzania dializ, czyli bardzo ważnych dla nich zabiegów. Można powiedzieć, że ratujących życie, ponieważ no bez tych dializ osoby z chorobami nerek, które w zasadzie nie spełniają swojej roli, no nie mogłyby żyć. W kwietniu 2024 roku szpital przejął stację dializ od prywatnego podmiotu. Już wtedy wiedzieliśmy, że będą te pomieszczenia wymagać kompleksowej modernizacji, co też uczyniliśmy, i właśnie te wszystkie prace remontowo-budowlane dobiegły końca. Pacjenci już korzystają z nowych pomieszczeń, a przede wszystkim już od kilku miesięcy korzystają również z nowych aparatów do przeprowadzania hemodializ, więc wszystko teraz, myślę, że i będzie przebiegać sprawniej, ale przede wszystkim będzie dla pacjentów większy komfort, bo pamiętajmy, że oni wizytują tą stację dializ 3 razy w tygodniu, bo tak często, no co drugi dzień są te dializy przeprowadzane, więc oni są tutaj, można powiedzieć, domownikami, więc teraz będą mogli tutaj przebywać w dużo lepszych, bardziej komfortowych warunkach i na pewno też to poprawi też taki komfort pracy personelu.
1: Stacja dializ została właściwie przeniesiona do nowej lokalizacji. Zdecydowaliście się na taki ruch, ponieważ chcieliście zachować tą ciągłość. A co będzie w tej starej lokalizacji w takim razie?
4: Stacja dializ została jakby tylko przesunięta trochę, ale tak, to jest nieco nowa lokalizacja. Było to konieczne rozwiązanie, ponieważ w innym przypadku no nie udałoby się prowadzić tych dializ cały czas, więc musieliśmy znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Natomiast w tej części, gdzie do tej pory stacja dializ się mieściła, wkrótce rozpocznie się remont i tam będzie oddział laryngologii.
1: I jakie nowe wyposażenie trafiło do stacji dializ, tej nowej?
4: Przede wszystkim zakupiono nowe aparaty do hemodializ, które są nowoczesne i pozwalają na nowoczesne metody dializoterapii, które będą bardziej skuteczne w usuwaniu toksyn z krwi. Oprócz tego zakupiono łóżka dializacyjne oraz stoliki przyłóżkowe, dzięki czemu też pacjenci no, będą w takich bardziej wygodnych warunkach przebywać. Tam oczywiście są wszystkie sale wyposażone w system klimatyzacji. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to ogólnie one przeszły tak kompleksowy remont, że można mówić praktycznie o budowie, bo to są nowe instalacje wszelkiego typu, wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, więc to był remont kompleksowy, ponieważ no, stacja dializ od w zasadzie 25 lat, czyli od kiedy powstał szpital i kiedy stacja trafiła w to miejsce, to nie przechodziła jakichś poważnych remontów, więc teraz po ćwierć wieku takiej intensywnej eksploatacji zostały te pomieszczenia zmodernizowane, no i też aparaty zostały wymienione, bo te poprzednie miały już też po 10 lat, ale takiego intensywnego użytkowania, bo tak jak wspominałem, to jest codzienna eksploatacja, a każdego dnia jeden aparat obsługuje 3 pacjentów, wykonuje 3 zabiegi, więc tej pracy jest faktycznie sporo.
1: Powiedział pan, że laryngologia powstanie w miejscu tej starej stacji dializ. Kiedy ruszą prace ewentualnie bo tutaj będzie, rozumiem, jakiś remont, tak?
4: Tak, tak, tak. Tak, to będzie kompleksowy remont, zupełnie tak samo jak w przypadku tutaj tej stacji dializ. Tutaj też będzie kompleksowa przebudowa, czyli ściany, stolarka okienna, drzwiowa, wszystkie instalacje. I ten remont odbędzie się w tym roku i w tym roku zostanie zakończony. Te wszystkie prace odbywają się i zakup też sprzętu. To odbywa się dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i to zadanie zostało zaplanowane na 2 lata. W ubiegłym się rozpoczęło i w tym roku jest finalizacja, zarówno jeśli chodzi o stację dializ, jak i laryngologia, która w tym roku również zostanie wykonana.
1: I jeszcze przed wakacjami zostanie wykonana?
4: Laryngologia?
1: Tak.
4: Nie.
1: Już po wakacjach.
4: Nie, to są, no, to są prace kilkumiesięczne, także...
1: Znaczy nie, kiedy ruszą prace,
4: chodziło mi o to.
1: Tak, doprecyzuję.
4: Obecnie jesteśmy na etapie przetargu, więc no, trzeba liczyć, że prace pewnie się rozpoczną w lecie, natomiast jesień, na pewno do końca roku te prace zostaną zakończone.
1: No właśnie, o to mi chodziło, to nie doprecyzowałem. Dobra, przejdźmy do drugiego segmentu, czyli do zakładu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Jak ważna jest dziś nowoczesna diagnostyka dla funkcjonowania szpitala?
4: Wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawę, że bez dobrego zakładu diagnostyki laboratoryjnej diagnostyka pacjentów, a tym samym ich leczenie, nie byłoby możliwe. To są pracownicy, których często może nie widać, bo pracują w swoich gabinetach, w swoich pracowniach, ale wykonują bardzo ważną pracę i stąd inwestycje w rozwój laboratoriów w szpitalach jest bardzo ważne.
1: No i ten zakład diagnostyki przechodził ostatnią modernizację. Ta modernizacja już się zakończyła, tak?
4: Tak.
1: To jest zakończona. W laboratorium powstała nowoczesna pracownia biochemii i immunochemii. Jakie badania wykonywane są tam najczęściej?
4: To jest najbardziej eksploatowana część laboratorium, najbardziej eksploatowana pracownia. Wykonuje szereg ważnych badań, począwszy od badania stężenia elektrolitów czy witamin, po badania markerów kardiologicznych czy markerów nowotworowych, markerów stanów zapalnych i badania toksykologiczne. Są to bardzo często badania tak zwanych parametrów krytycznych, czyli parametrów, które są mają kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu człowieka i są bardzo ważne właśnie do określenia stanu pacjenta, często w ciężkich przypadkach.
1: Czy dzięki tej nowoczesnej pracowni pacjenci szybciej otrzymują wyniki i tym samym skuteczniej rozpoczynają leczenie?
4: Nowe wyposażenie jest bardziej wydajne, więc można wykonywać badań więcej i w krótszym czasie. No i co istotne, też są, no, na ile to możliwe, bardzo wysokiej jakości. Chodzi o to, żeby te wyniki otrzymywane były, no właśnie, jak najbardziej dokładne. I ten sprzęt, który posiadamy, który obsługujemy, jest właśnie sprzętem z najwyższej półki.
1: To przejdźmy sobie do kolejnego segmentu, do kolejnej kwestii, bo równolegle trwa również duża modernizacja oddziału kardiologii. Na jakim etapie są obecnie prace?
4: Prace są zaawansowane. Pewnie mówienie o tym, że dobiega końca, to jeszcze może za wcześnie, bo jeszcze tak z miesiąc został, ale prace idą pełną parą. Cały odcinek kardiologii zachowawczej jest remontowany. To jest ta część, gdzie leżą pacjenci kardiologiczni, którzy jakby nie wymagają leczenia zabiegowego, jakichś operacji, ale no wymagają jednak leczenia w szpitalu. To jest też odcinek, który nie był przez, w zasadzie od początku powstania szpitala w tym miejscu, czyli ponad 20 lat jakoś gruntownie modernizowany, ale był za to intensywnie eksploatowany, ponieważ kardiologia jest jednym z tych oddziałów, które obsługują najwięcej pacjentów, ponieważ choroby serca dotykają bardzo dużej liczby populacji, więc wiele osób trafia na kardiologię. Nasza kardiologia też cieszy się dobrymi opiniami wśród pacjentów i teraz ci pacjenci z tego odcinka zachowawczego no już też będą w lepszych warunkach, będą stworzone sale 3-4 osobowe, każda z łazienką, więc to jest na pewno taka duża poprawa, jeżeli chodzi o komfort pobytu w szpitalu. bo ta część kardiologii inwazyjnej, czyli tam, gdzie są właśnie wykonywane zabiegi, to ona już jest po takich modernizacjach. No oprócz tego zostanie tutaj zakupiony sprzęt nowoczesny, między innymi ramię C, czy echokardiografy, holtery AKG, defibrylatory, więc różny taki sprzęt, który będzie wykorzystywany do diagnozowania i leczenia pacjentów.
1: No a z tego, co widziałem, to jest taka kompleksowa modernizacja, no bo ona obejmuje też wymianę instalacji, stolarki okiennej, drzwiowej, montaż klimatyzacji. No właśnie, to też warto podkreślić, że cały ten oddział, cała ta kardiochirurgia będzie klimatyzowana.
4: Tak. Teraz też do tego dążymy, żeby oddziały, które są modernizowane, żeby one były wyposażane w system klimatyzacji. Oczywiście niezależnie od tego wyposażamy również w miarę możliwości finansowych oddziały w klimatyzację, więc też idąc jakby od góry piętrami, no to zakładamy. A tu jest akurat najniższe piętro, ale ponieważ właśnie trwa remont, no to tutaj też zostanie wyposażony od razu w klimatyzację.
1: Cały ten projekt, całą tą modernizację realizujecie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, tak? Dobrze mówię?
4: Tak, tutaj większość kwot, największa część kwoty to jest Krajowy Plan Odbudowy, natomiast też przy wsparciu województwa podkarpackiego, który tutaj zarząd województwa również dla nas przeznaczył 1 600 000 zł na dopełnienie tej części własnej, wkładu własnego do tej inwestycji.
1: Powiedział pan o salach, ile osób będzie mogło się w danej sali zmieścić, a ja to dopytam w takim razie, czy po tej modernizacji oddział kardiologii będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów? Czy tutaj ta liczba pacjentów się nie zmieni?
4: Ona będzie pewnie porównywalna.
1: Podobna będzie, tak?
4: Tak, natomiast na pewno te warunki będą lepsze. W razie potrzeby pewnie będzie łatwiej też dostawiać dodatkowe łóżka.
1: Panie Pawle, jeszcze o jedną rzecz zahaczę, skoro już jesteśmy przy inwestycjach. W szpitalu uruchomiono ostatnio również gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Czy to jest znak, że coraz większą uwagę zwracamy dziś nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również także na to zdrowie psychiczne pacjentek?
4: Zdecydowanie staramy się traktować pacjenta tak holistycznie, całościowo, bo to jest chociażby tutaj w tym przypadku poród, to jest takie wydarzenie przełomowe dla życia i kobiety rodzącej, dla tego dziecka, które się rodzi, i dla całej rodziny. Często te osoby, no rodzice potrzebują jakiejś takiej rozmowy, wsparcia, bo no jednak stają w zupełnie nowej sytuacji. Staramy się im to umożliwiać. Też często słyszymy o baby blues, ale też no o takich wahaniach nastrojów. Warto tutaj po prostu też wyjaśniać, że to są normalne zjawiska, ale też wychodząc tutaj po prostu naprzeciw takim potrzebom pacjentek, które dostrzegamy, to tutaj z inicjatywy właśnie personelu powstał ten gabinet, bo psycholog na oddziale pracuje już od dawna i tutaj też no, pani psycholog zgodziła się, czy też właśnie z tą inicjatywą wyszła, żeby też pacjentki, ale również ich partnerów, czyli ojców dzieci, żeby przyjmować właśnie na takich rozmowach, jeżeli tego wymaga sytuacja, jeżeli oni czują taką potrzebę, żeby porozmawiać więcej niż tylko w takim kontakcie szpitalnym wtedy, kiedy przybywają.
1: Okej, czyli można powiedzieć, że wasz szpital zajmuje się tak kompleksowo kobietami w ciąży, bo i opieka psychologiczna, i też znieczulenie okołoporodowe. Tutaj podczas porodu można skorzystać z takiego znieczulenia. Ostatnio też było o tym głośno.
4: Tak, jest możliwe znieczulenie przy porodzie naturalnym, farmakologiczne, podawane za pomocą specjalnej pompy dożylnej, więc to jest takie ciekawe urządzenie, bo pacjentka sama sobie w pewnym sensie dozuje, czując właśnie, że ten ból się zwiększa, to może sobie tak sama aplikować ten środek, to znaczy wciska przycisk i pompa już podaje ten środek, ale urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nie przedawkować, więc ono też jakby blokuje, jeżeli by miała być za duża dawka leku podana.
1: Okej. No dobrze, to teraz odejdźmy od tych kwestii inwestycyjnych, modernizacyjnych i tak dalej i przejdźmy do konferencji medycznej, która ostatnio odbyła się w Warłomowie koło Przemyśla. Konferencja pod hasłem Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia, interdyscyplinarne aspekty medycyny laboratoryjnej. Skąd pomysł w ogóle na organizację takiego wydarzenia tutaj właśnie u nas? niedaleko Przemyśla.
4: W maju obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego i tutaj właśnie w Arłamowie odbyły się ogólnopolskie obchody tego dnia. Wydarzenie było współorganizowane przez nasz szpital, ale też przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Taka współpraca została nam zaproponowana, na co się zgodziliśmy i no, oprócz takich obchodów uroczystych tego dnia, no, tym obchodom towarzyszyła właśnie konferencja, która też no, miała wymiar taki edukacyjny, naukowy, no i też dla diagnostów właśnie taki istotny w ich rozwoju zawodowym, ponieważ oni za udział w tej konferencji otrzymywali punkty edukacyjne, co jest właśnie ważne w ich rozwoju zawodowym.
1: Tutaj był bardzo taki szeroki zakres tematyczny podczas tej konferencji, no bo poruszano tematy od genetyki właśnie po diagnostykę chorób zakaźnych. Do kogo to kierowaliście tak naprawdę?
4: Program był skierowany, czy ta konferencja, przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i przyjechali diagności z całej Polski oraz do lekarzy, przede wszystkim lekarzy internistów. To główną grupą to byli diagności. Na to zaproszenie nasze i współorganizatorów odpowiedzieli bardzo licznie, bo tak naprawdę w przeciągu kilku dni listy rezerwacyjne zostały wypełnione. Przekroczyliśmy 200 osób zgłoszonych bardzo szybko i nawet troszeczkę byłem zaskoczony tym tempem, że aż tak szybko i tak licznie ludzie się zapisują. Stąd taka odpowiedź nas oczywiście cieszy. To też pokazuje chyba, że program chyba jest trafiony, miejsce również i konferencja, myślę, że należy ją liczyć do udanych.
1: Mhm. To myślę, że to jest dość ważne, bo to nie tylko samo spotkanie, ale to też wymiana doświadczeń i pewnych, nie wiem, inspiracji tego środowiska medycznego. Każdy mógł powiedzieć, podyskutować, powymieniać się troszeczkę swoimi doświadczeniami z pracy.
4: Zdecydowanie, ponieważ też, tak, no to jest też ważny atut takich konferencji, tych, w których uczestniczymy osobiście, ponieważ w szkoleniach online możemy nabywać wiedzę, ale te szkolenia, konferencje, w których się uczestniczy osobiście, dają taką możliwość, większą możliwość do jakiejś wymiany zdań, do dyskusji, do debaty, do spotkań też kuluarowych, które również często są bardzo owocne. W programie tej konferencji oprócz wykładów nie zabrakło też paneli dyskusyjnych, więc tutaj możliwość wymiany doświadczeń tym bardziej była.
1: No dobrze, to odchodząc od tematu konferencji, przejdźmy do kwestii troszeczkę luźniejszych, bo Szpital Przemyski organizuje także wojewódzki konkurs literacko-plastyczny pod hasłem Mam serce jak dzwon. To może powiedzmy coś więcej o tym konkursie, do kogo on jest skierowany, skąd w ogóle pomysł na jego zorganizowanie, no i pytanie, czy przyjmujecie jeszcze propozycje prac?
4: Konkurs odbywa się od kilku lat i co roku przyświeca mu inne hasło, czy inna tematyka, ale zawsze związana z promocją zdrowia. Chodzi o to, żeby najmłodsze pokolenie już właśnie od tych pierwszych klas szkoły podstawowej mogło nabywać wiedzę o zachowaniach prozdrowotnych. Konkurs jest adresowany do uczniów klas od 1 do 8 szkoły podstawowej, ale zapis, to znaczy zgłoszenia już się zakończyły, przyjmowanie prac. W tym roku jest to edycja rekordowa, ponieważ wpłynęło 375 prac plastycznych i 80 literackich, więc łącznie ponad 400. Takiego wyniku jeszcze nie było i w związku z tym teraz komisja konkursowa będzie miała dużo pracy, żeby te wszystkie nadesłane prace ocenić i wybrać z nich najlepsze. To jest zawsze trudne. Też widzimy, że wiele właśnie wysiłku uczestnicy wkładają w to, żeby dobrze swoje prace przygotować. Ktoś może się zastanawiać, po co robić konkurs plastyczny w szpitalu. To odpowiedź jest prosta, ponieważ bardzo często, to widać po tych pracach, uczestnicy, żeby przygotować taką pracę dobrze, to muszą jednak zasięgnąć wiedzy na temat właśnie chorób serca, profilaktyki chorób serca, czy we wcześniejszych latach, jeśli dotyczyły innych aspektów, podobnie. Więc to widać w tych pracach, bo tam wtedy to się przejawia. No, w zeszłym roku na przykład tematyka dotyczyła ogólnie pracy w szpitalu w związku z naszym jubileuszem, więc niewątpliwie przez ten konkurs też przybliżyliśmy trochę, jak wygląda praca. Niektórzy przedstawiali też, jak wygląda szpital ich marzeń. W tym roku też widzimy po nadesłanych, że twórczość jest bogata, naprawdę pomysłowość jest bardzo duża i sporo wysiłku tutaj uczestnicy włożyli.
1: To kiedy potrwa ocenianie tych wszystkich prac?
4: To jest duże wyzwanie, ale na pewno przed zakończeniem roku szkolnego chcemy rozdać nagrody. Prace, jeżeli chodzi o literackie, już czytamy. Plastyczne też lada dzień zbierze się komisja i myślę, że do końca maja wybierzemy najlepsze prace, no i zaprosimy wówczas laureatów i na uroczyste wręczenie nagród.
1: To ile prac zamierzacie nagrodzić? Trzy najlepsze?
4: Więcej, nie, pewno będą tak. Na pewno będą również wyróżnienia. Co roku są wyróżnienia, więc łącznie, ponieważ no, tam są w sumie cztery kategorie, więc łącznie na pewno będzie to kilkadziesiąt nagrodzonych prac.
1: Oh, wow. No to co przygotowaliście dla takiego zwycięzcy, który zajmie pierwsze miejsce?
4: Nagrody jeszcze nie są kupione, ale od uczestników słyszymy, że warto brać udział w naszych konkursach. Okay. To we wcześniejszych latach były, no jednego roku były na przykład hulajnogi, ale też bardzo często są to takie opaski na rękę, które się łączą z telefonem, jednocześnie mierzą kroki, można sobie tam też różne takie parametry przy uprawianiu sportów mierzyć.
1: A, czyli smartwatche.
4: Tak, smartwatche czy zegarki właśnie, ale też innego typu elektronika, która zawsze młodych ludzi cieszy, czy nagrody związane z uprawianiem sportu. Staramy się celować do tych grup. Wiadomo, inne nagrody są dla tych najmłodszych z klas pierwszych, drugich czy trzecich, a inne trochę już dla tych najstarszych, jak klasy ósme.
1: Czyli tegoroczna edycja jest zakończona już? Czyli...
4: Tak, już nie przyjmujemy zgłoszeń.
1: A w tym roku będziecie jeszcze organizować jakieś konkursy?
4: Nie, tego typu nie. To raz w roku robimy.
1: To jest raz w roku, tak, okej. Okay. Tak. A jakieś inne inicjatywy planujecie?
4: No to będą już pewnie po wakacjach, czyli Euroride, będzie jeszcze konferencja w listopadzie, tydzień godnego porodu w październiku. To są takie jeszcze wydarzenia, które będziemy robić na pewno.
1: Dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
3: Władze Przemyśla przymierzają się do wymiany dachu biblioteki. Na ten cel planują przeznaczyć ponad 1 000 000 zł. Równolegle trwają również prace przy tworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych oraz budowie nowej siedziby dla zespołu szkół elektronicznych i ogólnokształcących w Przemyślu. A o szczegółach powiedział mi Krzysztof Majcher, zastępca prezydenta miasta Przemyśla.
1: Planujecie wymianę dachu na Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są obecnie prace i ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na tę inwestycję?
5: 25 maja mamy sesję Rady Miasta, podczas której chcemy przesunąć środki na tą właśnie inwestycję. Będzie ponad 1 000 000 zł, które chcemy na ten cel przeznaczyć, gdyż dach zabytkowej części biblioteki, to jeszcze pochodzi to z budynek z XVI wieku, bo takie to są lata, to jest okres, gdzie sięgają początki tego budynku. Jest zabytkowy i właśnie jego należy wymienić, ponieważ już jest on mocno sfatygowany, przecieka. Planujemy zrobić to w tym roku, gdyż budżet ma swoją taką charakterystykę czy cechę, że to są to budżety roczne. A tym bardziej, że nie ma na co czekać, gdyż każda zima, każde deszcze mogą powodować dodatkowe zalania. Więc chcemy jak najszybciej te środki uruchomić, znaleźć wykonawcę i pracę w tym roku wykonać.
1: Ile planujecie przeznaczyć środków?
5: W budżecie mamy około 1 300 000 zł na całość prac plus nadzory inwestorskie. Mamy nadzieję, że wykonawca, który się znajdzie w wyniku postępowania zakupowego na wykonawstwo, zaoferuje niższą cenę. Oczywiście rynek mamy wolny, będziemy starali się jak największą ilość potencjalnych wykonawców zainteresować, aby znaleźć się i najlepszy, no i najtańszy.
1: Mieliście jakieś przeprawy, jakieś problemy z konserwatorem zabytków? No bo pan powiedział, że cały budynek jest jest zabytkowy. W związku z tym wymiana dachu pewnie wymagała jakichś zgód i pozwoleń.
5: Oczywiście część budynku jest zabytkowa, ponieważ część jest dobudowana. W 2014 roku były daleko idące prace remontowe, gdzie dobudowano część budynku. Tak, oczywiście będziemy, wszystkie prace będą wykonywane w konsultacjach i w porozumieniu i pod nadzorem konserwatorskim. Będą utrzymane w założeniach ten sam sposób kładzenia blachy, te same sposoby ułożenia blachy. W związku z tym zostanie zachowany kształt i wygląd dachu. Oczywiście będą to nowsze blachy, nowsze technologie, nowe sposoby mocowania, które po prostu są, no, będą pasowały przede wszystkim do części już istniejącej, czyli żeby te dachy, bo dzisiaj troszkę są różne, ten stary, który jest, no to jest lata 80., on nie jest taki bardzo zabytkowy i jego sposób mocowania jest po prostu taki wadliwy, dlatego między nimi przecieka. Jak to, co chcemy zrobić, to będzie nawiązanie do tego, który już jest, a jednocześnie wkomponowujący się w otoczenie Przemyśla.
1: No dobrze, panie prezydencie, to przejdę na inny temat, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o łączeniu szkół i przedszkoli. Rozumiem, że ten proces trwa i że od września te zespoły szkolno-przedszkolne powstaną. Wszystkie, które były zapowiadane.
5: Tak, tak. Łącznie z 1 września będzie w Przemyślu 7 zespołów szkolno-przedszkolnych. Jeden już istnieje od zeszłego roku, 6 pozostałych z datą 1 września zostanie uruchomione. Wszystkie uchwały w tym temacie zostały już podjęte. Zostali wybrani dyrektorzy w prawie wszystkich zespołów szkolno-przedszkolnych. Trwają prace takie techniczne, polegające na jakby skorelowaniu spraw administracyjno-księgowo-kadrowych, bo łączymy dwie bądź trzy, bądź czasami cztery różne instytucje, które do tej pory pracowały oddzielnie. No i zresztą jednym z zakładanych celów jest uporządkowanie, usystematyzowanie i obniżenie kosztów właśnie polegających, związanych z tego typu usługą. Po prostu sam uczestniczę w rozmowach na poziomie dyrektorów i księgowych, którzy po prostu uzgadniają osoby już teraz komunikacji i tak, aby od 1 września były to jedna spójna organizm działający, no wymaga to oczywiście pracy, które obecnie właśnie trwają.
1: Czyli od września wszystko już będzie zamknięte, że tak powiem, i zacznie to.
5: Już od września zamknięte, jednocześnie chcę powiedzieć, że też realizujemy te swoje nasze takie obietnice czy założenia. Chcemy inwestować w te zespoły szkolne. Na chwilę obecnej na przykład trwa proces wyboru wykonawcy dokumentacji na dużą halę sportową przy istniejącym już zespole szkolno-przedszkolu numer 1. To jest szkoła podstawowa numer 15 i dwa przedszkola. I to jest jeden z tych właśnie założeń, że chcemy je położyć i przy okazji doinwestować. Tak samo będziemy również remontowali w tym roku instalację centralnego ogrzewania w jednym przedszkoli, w tym zespole szkolno-przedszkolnym. Także na przyszły rok również planujemy dodatkowe inwestycje. W związku z tym staramy się, aby te zespoły szkolno-przedszkolne były takimi fajnymi jednostkami organizacyjnymi, gdzie dyrektor będzie partnerem w rozmowie z jednostką prowadzącą, czyli z nami, gdzie my pytamy go o jego potrzeby. Jednocześnie sami staramy się też wymagać jak najwyższego poziomu nauczania i jak najlepszej opieki nad dziećmi.
1: Inwestujecie dość mocno w oświatę. Teraz jeszcze trwają prace przy budowie nowego żłobka, który będzie się znajdował w dwóch lokalizacjach. Na jakim etapie to jest obecnie?
5: Tak, w dwóch przedszkolach adoptujemy części dwóch przedszkoli na żłobek. W tym momencie trwają prace firm, które mają termin zawity chyba do 10 czerwca i na dzień dzisiejszy raczej nie identyfikujemy zagrożenia, żeby te terminy zostały przekroczone. Chcemy z dniem 30 czerwca bądź troszkę dalej uruchomić te żłobki poprzez wpisanie ich do rejestru, bo to jest taka formalność. Natomiast od 1 września zapraszamy wszystkie maluchy w wieku od 0 do 2,5 roku do naszych żłobków. Gwarantuję, że poziom opieki nad dziećmi będzie wyśmienity, gdyż będą to nowe pomieszczenia, nowe zabawki, nowe meble. Szkoła będzie takie wewnętrzne dziedziniec, takie atrium, gdzie będzie można się bawić, dzieci będą bezpieczne, będą cały czas pod opieką wychowawców. W związku z tym zapraszamy wszystkie mamy i wszystkich tatów, żeby się zainteresowali ofertą. Już niedługo taką informację przekażemy już do mediów. Na razie chcemy jeszcze zamknąć sprawy remontowo-organizacyjne, ale myślę, w ciągu najbliższych kilku tygodni pojawi się oficjalna informacja, tak aby rodzice mieli ten czas, komfort, zobaczyć, jak to funkcjonuje i przyprowadzić swoje dzieci do tych fajnych jednostek, które będą też jakby obok przedszkoli, ale będą to oddzielne jednostki. Tam nie będzie przejścia, będzie oddzielne wejścia, parkingi oddzielne, także będzie można dziecko spokojnie przyprowadzić, przynieść, bo to będą maloty i na pewno będzie ono świetnie zaopiekowane.
1: Powiedział Pan, że od 1 września wystartujecie, no czyli co, czyli pewnie rekrutacja gdzieś na wakacjach?
5: Tak, jak tutaj powiedziałem, jeszcze na razie jesteśmy jeszcze w etapie budowy, ale już w ciągu mamy za kilka dni spotkanie takie kolejne organizacyjne i jak już będziemy bliżej organizacji, to chcemy to ogłosić. Nie będziemy czekali na 30 sierpnia, żeby ogłosić, tylko zrobimy to na pewno końcem maja, jak nie początkiem czerwca, tak żeby rodzice mieli ten komfort zapisywania dzieci. Oczywiście, bo i po 1 września też będą zapisywane dzieci. Tam miejsc mamy planowanych łącznie 35, także duże jednostki, 12 miejsc, bądź 13 na ulicy Głowackiego i 24, bądź 25 na ulicy Prądzyńskiego. Także te dwie lokalizacje, ale jeden żłobek, jeden dyrektor, jedna obsługa administracyjno-kadrowa, a natomiast dwie lokalizacje tak, żeby rodzice mieli ten komfort, że nie muszą jechać z jednego części miasta na drugą, ale będą bardziej koło własnego miejsca zamieszkania.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Na Podkarpaciu trwa cicha wojna ptaków o terytorium. Naukowcy z Pogórza Przemyskiego zaglądają nocą w świat sów i odkrywają, jak te zwierzęta żyją obok siebie bez otwartego konfliktu. Badacze wzięli pod obserwację dwa gatunki, puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Oba walczą o to samo. Przestrzeń, pokarm i miejsce do wychowywania młodych. A już teraz posłuchajcie o szczegółach tego badania.
6: Dariusz Kozik, dyrektor zespołu parków i rezerwatów Przemyśla.
7: Mateusz Michalicha, biolog, ornitolog.
1: Panowie, powiedzcie proszę na początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby tutaj w powiecie przemyskim liczyć puszczyki? Bo chyba ostatnie takie liczenie było 30 lat temu, dobrze mówię? Skąd w ogóle pomysł?
8: Jako zespół parków krajobrazowych Przemyślu jesteśmy jednostką zajmującą się m.in. szeroko pojętą ochroną przyrody, więc realizujemy zadania związane z monitoringiem przyrodniczym, z czynną ochroną gatunków chronionych, zagrożonych. Także realizujemy zadania związane z edukacją, z zadaniami takimi jak organizowanie ruchu turystycznego, rekreacji. Więc realizując te zadania ustawowe, można powiedzieć, które narzuca na nas ustawa o ochronie przyrody, chcieliśmy po prostu zrealizować taki projekt dotyczący inwentaryzacji puszczyków. Akuratnie też złożyło się, że taka inwentaryzacja nie była u nas wykonywana już właśnie od blisko 3 dekad. No, tego typu monitoringi może nie są ścisłą ochroną przyrody, tak, ochroną czynną, ale są bardzo ważne, ponieważ można dzięki nim zaplanować strategię ochrony, jeżeli okaże się na przykład, że tych puszczyków ubyło w jakimś okresie, to te dane są bardzo cenne, ponieważ no, możemy zaplanować po prostu metody ich ochrony.
1: Dlaczego wybraliście akurat puszczyki do liczenia? Dlaczego akurat te zwierzęta?
8: Akurat nie, jeśli chodzi o puszczyka uralskiego, to jest on symbolem Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, jest w naszym logo, logo naszego parku, dlatego też jest dla nas bardzo ważny. A z drugiej strony tych puszczyków jest, jeśli chodzi o skalę naszego kraju całego, to jest go tutaj najwięcej w południowo-wschodniej Polsce.
1: Co sowy mogą nam powiedzieć o całym ekosystemie?
7: Sowy są bardzo dobrym bioindykatorem. Świadczą, ich występowanie świadczy o zdrowym ekosystemie, o dobrym stanie drzewostanów, bo lasy, w których występują właśnie te dwa gatunki sów, czyli puszczyk uralski i puszczyk, stanowią oprócz funkcji społecznych, gospodarczych, stanowią też funkcje ekologiczne, czyli właśnie tam na Pogórzu Przemyskim u nas są ostoją tych dwóch gatunków sów. Sowy są na szczycie łańcuchu pokarmowego, redukują w znacznej mierze gryzonie właśnie w lasach. Występowanie sów w naszych lasach świadczy o tym, że znajdują one tam dogodne miejsca do żerowania, ale również do gniazdowania. Puszczyki gnieżdżą się w dziuplach, zarówno naturalnych, jak i w budkach lęgowych. No i jak z naszych badań wynika, takich miejsc jest w naszych lasach pod dostatkiem.
1: Już macie za sobą pierwsze liczenie tych puszczyków?
7: Tak jest. W ramach tutaj współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych wykonaliśmy liczenie jesienne i mamy takie wstępne wyniki. Jak się spodziewaliśmy, dominuje puszczyk uralski, stwierdziliśmy 32 terytoria zajęte, a puszczyk zwyczajny, no troszkę mniej, 27. Między innymi zbadaliśmy oprócz liczebności również zagęszczenie na 10 km2, również preferencje siedliskowe co do rodzaju zajmowanego drzewostanu, co do wysokości, na których gniazdują. I z takich wstępnych wyników wyszło nam, że preferują buczyny oraz drzewostany z dominacją jodły. Puszczyk Góralski praktycznie wybiera tylko takie drzewostany, a puszczyk zwyczajny dodatkowo gnieździ się w lasach, w drzewostanach z dominacją sosny, dębów i grabu.
1: Czy zdziwiło Was to, że tego puszczyka góralskiego jest więcej?
7: Podejrzewaliśmy, że może być więcej. Z moich osobistych, wcześniejszych obserwacji wynika, że niekiedy puszczyk góralski może wypierać puszczyka zwyczajnego. Jest to gatunek większy, bardziej agresywny i no tak jak to w przyrodzie nie ma litości, no to tutaj puszczyk zwyczajny ustępuje uralskiemu. Taka ciekawostka, że puszczyk góralski potrafi nawet zaatakować człowieka.
1: No proszę, do tego nie wiedziałem. A ten puszczyk uralski, on żyje bardziej na obrzeżach lasu, czy bardziej wewnątrz?
7: Z naszych badań wynika, że puszczyk góralski preferuje głębie lasu. Średnia odległość od skraju lasu wyszła o wiele większa niż u puszczyka zwyczajnego. Te gatunki występują tutaj sympatrycznie, to znaczy zajmują to samo siedlisko, mają te same preferencje pokarmowe, jednak jakoś potrafią się tutaj dogadać na tym terenie, w cudzysłowie, i puszczyk uralski właśnie gniazduje w głębi lasu, a puszczyk zwyczajny na obrzeżach.
1: Dobrze, to teraz przejdę do samych badań. Na jak dużym obszarze prowadzicie te badania?
8: A jeśli jeszcze można coś dodać do poprzedniego
1: Oczywiście.
8: Pytania, to chciałbym tylko dodać, że puszczyk zwyczajny jest tutaj gatunkiem w stosunku do puszczyka uralskiego zdecydowanie bardziej plastycznym. Potrafi się dostosować do warunków takich bliżej siedzib ludzkich, można powiedzieć. Po prostu lepiej akceptuje obecność człowieka i jako miejsca gniazdowania, które będziemy też się starali zbadać na dalszym etapie tego naszego projektu, w dalszej części okresu lęgowego w okresie maja-czerwca, to jego potencjalnymi miejscami gniazdowania są także strychy gdzieś w starych domach, w poddaszach, w kościołach, więc tutaj zdecydowanie w tych miejscach ten puszczyk zwyczajny będzie na pewno liczniejszy. No i też te badania, pomimo że okazuje się wstępnie, że tych stanowisk puszczyka uralskiego jest więcej na tym obszarze, to dopiero myślę, że po określeniu tego sukcesu lęgowego okaże się, którego gatunku jest tak naprawdę więcej, który dominuje na tym obszarze. Tak? Bo jeżeli chodzi o Pogórze Przemyskie, tutaj zwarte kompleksy leśne, są stare drzewostany, dominuje jodła, buk, więc tutaj ten puszczyk góralski, no przez to, że jest większą sową, no to wypiera z tych optymalnych siedlisk tego puszczyka zwyczajnego.
1: Okej, to wrócę teraz do swojego pytania. Na jakim obszarze prowadzicie te badania? Prowadzicie liczenie tych puszczyków?
8: Badania prowadzimy w środkowej części parku Pogórza Przemyskiego. To jest taka na roboczej powierzchni, nazwaliśmy ją zachodnia część pasma Kopystańki. To jest na około 80 km kwadratowych.
1: No to jest kawałek obszaru. Jak wygląda taka noc pracy badacza w praktyce? No bo puszczyki liczycie nocą, tak?
8: Tak, to są, no przez to, że są to gatunki, które prowadzą nocny,
1: no tak,
8: w większości
1: no to są
8: nocny
1: sowy.
8: Tryb życia, to są sowy, więc no tutaj poznajemy ten nocny świat lasu, nie do końca oczywiście poznany. Tutaj można powiedzieć, że musimy uważać też na inne gatunki fauny, które występują w tych naszych lasach, a które są może bardziej groźne niż sowy. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wilki, które lubią patrolować te swoje tereny i sprawdzać, kto mi się tam po lesie włóczy. Także niedźwiedzie, których jest na tym obszarze coraz więcej. No, niedźwiedź potrafi w ciągu nocy i kilkadziesiąt kilometrów przejść, więc tutaj jesteśmy u podnóży Bieszczadu, można powiedzieć, więc to niedźwiedzie też siłą rzeczy.
1: Chociaż i tak jest ich jeszcze mało stosunkowo tutaj na naszym terenie, na naszym obszarze, niż w Bieszczadach, na przykład, nie wiem, tam Lesko czy Solina, no to tam jest ich więcej zdecydowanie.
8: Tak jest, no tam są jeszcze bardziej zwarte kompleksy leśne. U nas w każdym razie no, Pogórze Przemyskie jest krainą dosyć dziką. No, można powiedzieć, może nie do końca dziką, ale naturalną i zarazem ukształtowaną przez człowieka, ale ta presja człowieka nie jest tutaj zbyt duża i myślę, że turystyka na tym obszarze jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie, ale na pewno potencjał jest ogromny w tym zakresie.
1: Okej. Panowie, no to jak wygląda w praktyce liczenie takiego puszczyka? Wy się jakoś zaczajacie na niego? Jak to wygląda?
7: Inwentaryzacja słów polega na słuchach ich głosów, głównie głosów terytorialnych samców. Przemieszczamy się samochodem bądź pieszo, wyznaczone wcześniej punkty w odległości około 700 metrów do kilometra, w zależności od ukształtowania terenu, i po prostu czekamy, aż jakaś sowa się odezwie. Aby taka inwentaryzacja była bardziej rzetelna, puszczamy również głosy słów z przenośnego głośnika.
1: A czyli macie ze sobą sprzęt odpowiedni?
7: Tak jest. Posiadamy głośnik, posiadamy dyktafon, na który nagrywamy głosy słów, również noktowizor, aby wypatrzeć w tej czerni nocy sowę, która niekiedy przyleci, ale po prostu się nie odzywa. Obserwuje nas z dystansu. No i jeżeli namierzymy już takie odzywające się sowy, zazwyczaj samce, nanosimy na mapie za pomocą odbiornika GPS lokalizację i jedziemy dalej w las inwentaryzacji.

0: to nie zaburza to cyklu rozrodczego tych gatunków.
1: Okej, okay. Zapytam jak kompletny laik. Jak rozpoznajecie, że dany głos należy do konkretnego gatunku, czy też nawet konkretnego osobnika?
0: W przypadku puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego jest to stosunkowo łatwe do rozpoznania. Puszczyk uralski odzywa się głosem niższym, jest inna częstotliwość wydawanych dźwięków, a puszczyk zwyczajny ma głos taki bardziej piskliwy. Tak jak to w świecie ptaków, każdy gatunek ma swój indywidualny głos. Jeżeli są spokrewnione ze sobą, te głosy mogą być do złudzenia podobne, no ale tutaj to wychodzi po prostu praktyka w terenie, osłuchanie obserwatorów. Im więcej czasu przebywa się w lesie na takich liczeniach, tym łatwiej ocenić, jaki to gatunek, a właśnie za pomocą dyktafonów nagrywamy głosy poszczególnych osobników i też występuje tam zmienność. Być może jest to pomysł na jakieś kolejne badania i analizy właśnie pod kątem dźwięków wydawanych przez sowy.
1: No właśnie, to mnie zawsze zastanawiało, jak jest w przypadku sów tego samego gatunku, nie? Bo tutaj pan powiedział, że jest jakaś zmienność. Zawsze mnie to właśnie ciekawiło, skąd właśnie wiadomo, że ta sama sowa nie zostanie policzona na przykład 2-3 razy, nie?
0: Tak, tutaj, żeby nie pomylić się w szacunkach, wybieramy właśnie punkty nasłuchowe w odpowiedniej odległości, która została wypracowana już przez wielu obserwatorów. Są takie metodyki, a można spotkać puszczyka uralskiego nieraz takiego zachrypniętego. To są indywidualne cechy osobnicze. Samice też poniekąd wybierają partnerów w oparciu o właśnie kondycję ich głosu. Istnieje dużo badań na ten temat. Akurat może nie u sów, ale u innych gatunków ptaków.
1: Z czego może wynikać ta przewaga właśnie jednego gatunku nad drugim? Po tych waszych pierwszych badaniach, jak myślicie?
0: W Polsce według najświeższych danych liczebność puszczyka szacuje się na około 140 tysięcy dorosłych osobników, natomiast puszczyka uralskiego 3100 dorosłych osobników. U puszczyka zwyczajnego trend, który był badany przez wielu naukowców przez wiele lat, trend wykazuje dużą stabilność. Jego populacja jest stabilna w naszym kraju, a właśnie puszczyka uralskiego z jakichś przyczyn ciągle przybywa. Puszczyk uralski wybiera zdecydowanie starsze drzewostany niż puszczyk zwyczajny. Tak właśnie wynika z naszych wstępnych badań.
1: Drzewostany bukowo-jodłowe.
0: Bukowo-jodłowe, takie około 120 do 140 lat.
1: A dużo mamy takich drzewostanów tutaj na terenie powiatu przemyskiego?
0: Tak, na Pogórzu Przemyskim występuje dużo drzewostanów w starszych klasach wieku i właśnie te puszczyki, rywalizując między sobą, starają się o najlepsze miejsce w lesie. Takie stare drzewostany charakteryzują się dużą liczbą drzew dziuplastych, więc tutaj puszczyk uralski jako gatunek większy, bardziej agresywny, potrafi wypierać ze swojego terytorium puszczyka zwyczajnego. No bo jeżeli słuchamy tych właśnie głosów w lesie, to słyszymy niekiedy z wielu miejsc odzywające się samce. Na przykład dwa puszczyki uralskie, jeden zwyczajny. I one tak przez całą noc potrafią między sobą rywalizować, dawać jakby swoje argumenty, dlaczego to ja mam prawo do tego miejsca.
1: Dochodzi do starć, jakichś bitew? Byliście obserwatorami takich sytuacji?
0: Tak, niejednokrotnie. Jeśli taka słowna potyczka nie wystarczy, to sowy przystępują do rękoczynów, jakbyśmy powiedzieli w przełożeniu na ludzki. Niekiedy atakują siebie nawzajem. Zazwyczaj jest to atak taki delikatny, żeby przegonić rywala, ale u puszczyka uralskiego zdarzają się sytuacje, że puszczyk zwyczajny pada jego ofiarą.
1: Wow, czyli to już tak na śmierć i życie.
0: Tak jest, tak jest. A w drugą stronę raczej się nie zdarza właśnie z uwagi na mniejsze rozmiary ciała puszczyka.
1: No, czyli można powiedzieć, że zwierzęta też mają swoje freak fighty.
0: Tak jest, tak jest.
1: Dobrze. Chciałem zapytać o te drzewa jeszcze, bo powiedzieliście, że dużą rolę odgrywają te drzewostany, stare drzewa. Czy wycinka takich lasów, starych lasów, może zagrozić puszczykowi?
2: No tutaj nie mamy się czego obawiać w tym przypadku. Trwale zrównoważona, prowadzona odpowiedzialnie gospodarka leśna nie wpływa w negatywny sposób na różnorodność gatunkową, wręcz przeciwnie, zróżnicowana struktura.

0: Kultura drzewostanów, powstawanie luk w drzewostanie, pozostawianie drewna martwego, to wszystko stosowanie odpowiednich rębni, bo tak to się nazywa fachowo w gospodarce leśnej. Na tym obszarze jest głównie rębnia stopniowa, gniazdowa udoskonalona. To wszystko wpływa wręcz na podnoszenie różnorodności biologicznej. Podobnie jest zresztą w krajobrazie rolniczym, bo nie tylko tutaj gospodarka leśna jest ważna. W krajobrazie rolniczym mamy do czynienia z ekstensywną gospodarką rolną, która polega przede wszystkim na wypasie zwierząt gospodarskich. To mamy zdecydowanie większą różnorodność gatunków. Tutaj jest przykład muraw kserotermicznych, które są jednymi z najbardziej różnorodnych siedlisk przyrodniczych w Europie, z różnorodnymi gatunkami storczyków, roślin leczniczych, niegdyś wykorzystywanych w medycynie ludowej. No i zaniechanie tej tradycyjnej gospodarki, która przez wieki była prowadzona, no niestety prowadzi do zarastania tych siedlisk drzewami, krzewami, no i skutkuje zmniejszeniem bioróżnorodności. Podobnie jest z lasami. Tak jak powiedziałem, zrównoważona gospodarka leśna ma pozytywny wpływ wręcz na bioróżnorodność. To widać zresztą po wstępnych wynikach, które pokazują, że tych puszczyków uralskich jest na tym terenie coraz więcej.
1: Nasze badania prowadzone są w drzewostanach, gdzie normalnie funkcjonuje gospodarka leśna. Także są tu też formy ochrony, takie jak Natura 2000 czy rezerwaty. Jednakże jest to na tyle ciekawe, że ta gospodarka leśna na tych terenach, no jak widać, nie wpływa na liczebność tych gatunków sów i tak jak pan dyrektor zaznaczył, wręcz ich przybywa. Drzewostany są coraz starsze, więc te gatunki znajdują tutaj miejsce do rozrodu.
2: Powiedzieliście panowie, że badania rozpoczęły się jesienią tamtego roku, jeżeli chodzi o to liczenie tych puszczyków. Rozumiem, że one są dalej kontynuowane, tak?
1: Tak, oczywiście. Właśnie teraz jesteśmy w drugiej fazie badań.
2: No teraz mamy ten sezon węgowy, więc myślę, że to jest taki kluczowy
1: tak,
2: moment.
1: Tak, to jest szczyt aktywności sów, oprócz tego właśnie jesiennego. I te liczenia wiosenne zweryfikują wcześniej przez nas zgromadzone dane i pozwolą na głębszą analizę, czy te puszczyki w ciągu roku zmieniają swoje miejsca, swoje terytoria, czy może następuje zmiana liczebności na korzyść któregoś z gatunków. Właśnie tutaj jest ciekawym zagadnieniem ich rywalizacja, no zarówno międzygatunkowa, jak i wewnątrzgatunkowa.
2: Potem, po zebraniu tych wszystkich informacji, rozumiem, że będziecie chcieli wydać jakiś dokument, jakąś broszurę, która zbiorczo pokaże, jaka jest populacja tych gatunków, tak?
0: Oczywiście, poza takim sprawozdaniem, które będzie bardziej może takie techniczne, bardziej w języku naukowym napisane, to planujemy wydać broszurę taką popularno-naukową dla ogółu społeczeństwa, taką promującą też nasze tereny, która będzie zawierała informacje nie tylko dotyczące wyników tej naszej inwentaryzacji i wyników na temat, jak te puszczyki współegzystują na tym terenie, ale także na temat biologii, ekologii, metod ochrony innych sów lęgowych, które występują na tym terenie, a których jest znacznie więcej.
2: A co te badania mogą zmienić w praktyce w ochronie przyrody i zarządzaniu lasami?
0: Takie badania są bardzo cenne ze względu na to, że po prostu sprawdzamy, czy ten ekosystem nie zagraża coś całemu ekosystemowi. Jeżeli by się okazało, że sów na przykład jest mniej w stosunku do lat poprzednich, no to na podstawie tych danych zgromadzonych, na podstawie liczebności, rozmieszczenia, na podstawie siedlisk, na podstawie opisu właśnie warunków siedliskowych, to jest możliwość opracowania odpowiednich strategii. My jako Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu tworzymy plany ochrony, to są takie dokumenty, które na dokładnie 20 lat powstają i mają na celu opracowanie strategii, metod ochrony, przeciwdziałania właśnie różnym zagrożeniom wewnętrznym, zewnętrznym na terenie naszych parków krajobrazowych, a także metod promocji, edukacji, no i organizowania całej tutaj turystyki na tym terenie.
2: A co gdyby się okazało na przykład, że puszczyka uralskiego jest znacznie więcej niż tego drugiego gatunku? Czy w takiej sytuacji będziecie na przykład temu puszczykowi zwyczajnemu budować jakieś miejsca lęgowe w przyszłości? Będziecie pomagać mu się bardziej rozwinąć?
0: To znaczy, nie jest to celem tego projektu, ponieważ my już rozpoczynając te badania, zdawaliśmy sobie sprawę, że na tym obszarze terytoriów Puszczyka Uralskiego będzie więcej, ponieważ to wynika ze specyfiki, z biologii tych dwóch gatunków. No mamy tutaj obszar ogólnie Pogórza Przemyskiego, to są lasy, blisko 70% zajmują lasy, więc siłą rzeczy ten Puszczyk Uralski, że jest większy, wybiera te korzystniejsze tak zwane mikrosiedliska, w których jest więcej drzew dzioplastych, w których jest więcej pożywienia, a jego pożywieniem są głównie różne gryzonie, tak, różne też i mniejsze czasami ptaki. Uzupełnia dietę o płazy, być może i też większe chrząszcze. No i on wybiera te korzystniejsze mikrosiedliska, w których w tym przypadku jest więcej w lasach, no a ten puszczyk zwyczajny będzie go więcej prawdopodobnie poza obszarem naszych badań, więc no jeśli chodzi o ochronę puszczyka zwyczajnego w tym kontekście, że będzie go mniej, to myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ on jest sową, no chronioną, no bo tak jak większość gatunków ptaków w Polsce jest ściśle chroniony, to nie ma zagrożenia dla jego egzystencji na tym obszarze, ponieważ wybiera obszary bardziej zurbanizowane, bliżej siedzib ludzkich, no i w tych obszarach jest go zdecydowanie więcej niż puszczyka uralskiego. Taki przeciętny obywatel, mieszkaniec zdecydowanie częściej ma okazję zobaczyć puszczyka zwyczajnego. No nawet w mieście u nas w Przemyślu, myślę, tych puszczyków nie brakuje. Wystarczy po prostu znać miejsca gdzieś starsze, dziuplaste takie drzewa i próbować dostrzec tego puszczyka. Można zabawić się w takiego detektywa. Okay. Też no, słychać po prostu te puszczyki, jak huczą, te nocne pohukiwania. No nie każdy sobie zdaje sprawy z tego, jak blisko po prostu tutaj miasta potrafi się ta sowa osiedlać.
2: Czyli nie przeszkadza jej tutaj tłok miasta, ruch?
0: Nie, zdecydowanie nie. Jest to sowa, która potrafi się dostosować do człowieka i zajmować właśnie siedliska tutaj bliżej siedzib ludzkich.
2: A co zagraża puszczykowi tak naprawdę? Jaki gatunek najbardziej? Zarówno temu zwyczajnemu, jak i temu, no człowiek wiadomo, ale jakie gatunki zwierząt, może inne, na tym się może skupmy, poza człowiekiem.
0: Jeśli o to chodzi, no to puszczyki są na szczycie łańcucha pokarmowego, więc raczej żadne drapieżniki im nie zagrażają. No, są jednymi z największych sów w Polsce. No, mamy tu, większy jest tylko puchacz, ale no puchacza u nas w ostatnich latach chyba nie stwierdziliśmy nawet na Pogórzu Przemyskim. Kiedyś były, tak? Ale w ostatnich latach no, nie potwierdziliśmy obecności puchacza. Więc tutaj jeśli chodzi o zagrożenie ze strony drapieżników, to jest ono bardzo nikłe. Myślę, że jedynie jakieś chore, no selekcja naturalna jedynie tu chodzi w grę.
2: Wiadomo.
1: Tak jak pan dyrektor powiedział, na same dorosłe osobniki no zbytnio nic nie poluje, jednakże występują niekiedy straty w lęgach. I to jest taką przyczyną spadku liczebności na jakichś obszarach. Tak samo puszczyki, należy tu dodać, są gatunkami osiadłymi, występują przez cały rok i również mroźne zimy no, nie pomagają w zdobywaniu pokarmów. Także tutaj właśnie takie czynniki naturalne wchodzą w grę.
2: No ale tym małym puszczykom, które się dopiero wyklują, też pewnie coś zagraża, no bo jak matka, nie wiem, idzie, leci na polowanie, zdobywa pokarm, zostawia te maluchy w gnieździe, no to jakieś zagrożenie pewnie dla nich jest.
1: Tak, tak. No w miarę dojrzewania tych młodych puszczyków rodzice coraz rzadziej pilnują je przy gnieździe, zdobywają ciągle pokarm, aby zapewnić no, źródło białka niezbędnego do przeżycia. I w tym czasie, kiedy rodzice opuszczają gniazdo, mogą zakraść się ptaki krukowate, drapieżne, szponiaste, takie jak myszołów, jastrząb nawet. I to są właśnie takie czynniki zagrażające puszczykom. Jednak wynikają one z biologii gatunku, to jest naturalna sprawa, ale tak jak pan redaktor tutaj zauważył, no jest to ciekawy temat, gdy pewien gatunek zaczyna dominować. Czy my mamy wpływać wtedy, czy w jakiś sposób? No raczej nie. Jest to naturalny proces, właśnie takie wypieranie tych gatunków. Podam przykład z bocianem czarnym i bielikiem. Bielika kiedyś było bardzo mało w Polsce. Dzięki pracy wielu przyrodników, leśników. Bielik powrócił. Jest to gatunek strefowy. Tworzy się wokół gniazd strefy. I w pewnych obszarach bielika jest na tyle dużo, że zaczął polować na właśnie pisklęta bociana czarnego, który również jest gatunkiem strefowym. Oba te gatunki są objęte taką samą formą ochrony. No i no możemy się na razie tylko przyglądać, jak wygląda ta rywalizacja, ale w żaden sposób no nie zaleca się w nią ingerować.
2: To jeszcze wrócę na moment, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, do tych nocnych patroli i tego liczenia. Ile osób bierze udział w takich, nie chcę powiedzieć nocnych polowaniach na puszczyka, ale w takich obchodach i liczeniu?
0: Znaczy, ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa, no to staramy się, żeby były to przynajmniej dwie osoby. No też nie jest dobrze, jeżeli to jest duża grupa osób, no bo też nie chcemy płoszyć zarówno puszczyków, jak też innych zwierząt, których nie brakuje w naszych lasach. Więc tutaj no minimalna liczba to są dwie osoby. To chodzi też o to, żeby ten sprzęt trzymać, żeby ktoś po prostu puszczał nagranie, ktoś nagrywał na dyktafonie, ktoś notował dane, bo to też używamy lokalizatorów GPS, mamy noktowizor, no mamy też aparat fotograficzny, więc no mamy trochę tego sprzętu. No i tutaj te dwie, trzy osoby to tak jest, myślę, optymalnie.
2: A poza puszczykami, jakie jeszcze gatunki zwierząt dominują tutaj u nas w powiecie przemyskim?
0: No jeśli chodzi o zróżnicowanie fauny na Pogórzu Przemyskim, no to można powiedzieć, że mamy tutaj całą różnorodność praktycznie fauny Polski, a które dominują, no z racji tego, że są wszystkie praktycznie większe drapieżniki, większe ssaki, no jest dla nich odpowiednia baza pokarmowa, mamy jelenie, sarny, dziki, są borsuki, rysie.
2: No, wilki też wspomnieliście, wilki, panowie, bo tak, tam jest ich dużo rzeczywiście.
0: Wilki. Są plany także wsiedlenia żubrów, zrobienia tutaj takiej też mikropopulacji żubra. No jest po prostu tutaj cała gama też i ptaków drapieżnych. Poza sowami to orlik krzykliwy, no jest bocian czarny, czmielojad i wiele, wiele innych.
1: Wśród ciekawych gatunków ptaków na tym terenie możemy zaobserwować orlika krzykliwego, orła przedniego, bielika. Są też inne gatunki sów, takie jak suweczka, włochatka, uszatka, no może też puchacz, chociaż jest to gatunek bardzo skryty. Także przyroda Pogórza Przemyskiego jest bardzo cenna. Sam fakt, że występuje tutaj takie spektrum gatunków, no świadczy, że ekosystemy są zdrowe. I z mojej strony zapraszam do wybrania się do lasu, obserwacji tych ciekawych gatunków zwierząt, a nocą nawet przy swoim domu można usłyszeć sowy, także
2: wybrać się z lornetku, z noktowizorem i też można w sumie pospacerować i poobserwować te ptaki nocą, nie?
1: Tak jest. Nie tylko właśnie w lesie, ale też w ogródku, czy nawet w blokowisku.
2: No tak. Panowie, to już na koniec. Gdzie będą publikowane wyniki tych badań, tego liczenia? Gdzie będzie można je podejrzeć? Na waszej stronie?
0: Będziemy na pewno promować wyniki projektu na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych.
2: To powiedzmy także od razu, jaka to jest strona?
0: www.zpkprzemysl.pl. Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Publikacja będzie oczywiście, jeśli już ją wydamy, myślę, że to będzie w okolicach w trzecim kwartale tego roku. Będzie dostępna oczywiście bezpłatnie w ramach promocji regionu, w ramach naszej działalności statutowej, działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Przemyśl.
3: SK Przemyśl News.
2: To czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
2: Oddawanie krwi to nie tylko gest dobroci, ale też skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Od wywiadu i badań, aż po moment, gdy krew trafia do potrzebujących. Na Podkarpaciu działa 8 oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w którym mieszkańcy mogą podzielić się czerwoną kroplą. To m.in. Rzeszów, Przemyśl czy Stalowa Wola. O krwiodawstwie z Ewą Zawilińską, dyrektorem RCKiK, rozmawia w drugiej części rozmowy Agnieszka Gazda-Muła.
4: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
5: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi. No, między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku. Wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy, następnego dnia, zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne, zgłaszając się do nas należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. I jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale już jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześniej zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
4: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z. Czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę? I
5: najpierw się rejestrujemy.
4: Później?
5: Jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści i dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
4: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
5: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi. Przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to to trwa do 10 minut. Sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane, bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy krwi, z tej krwi, wstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
6: Czyli te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
5: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić. Lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
6: Dlaczego?
5: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkłucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
6: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
5: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniom. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
6: Chciałabym jeszcze zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
5: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. Mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratują życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
6: Czyli ona jest taka najbardziej uniwersalna?
5: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, no nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, który to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się przynajmniej ostatnio spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
6: A kto może to zrobić?
5: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, no raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą no, duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
6: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH plus, tak, a 0 RH minus. Dlaczego tak jest?
5: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie urodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli My możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do Państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony
6: miał
5: krwią.
6: Przetaczaną krew?
5: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze, a w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych
6: domowych.
5: I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
6: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu, może nie regularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
5: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew, otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii, różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800, u nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii, do niedawna w zależności od wielkości i zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
6: I w każdym razie same słodkości.
5: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań. plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. I tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. I jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością i też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest mi z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi, każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
6: tutaj
5: życie.
6: Tutaj na Podkarpaciu.
5: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
7: muzyką się żyje.
8: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
9: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
10: Jesteś szczęśliwa.
9: Jestem szczęśliwa.
8: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Ricardo. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco. Wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
1: Reklama.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności, i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

SK Przemyśl.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie.
11: Tomasz Widak, zabytkowe auta i motocykle. Do tego rekonstrukcja historyczna inspirowana klimatem przedwojennego Lwowa. Takie atrakcje czekają na Was już dziś podczas drugiego zlotu pojazdów zabytkowych. A ten rusza za godzinę w Oleszycach, niedaleko Przemyśla. Organizatorzy przygotowali całą masę atrakcji dla najmłodszych oraz plenerowe koncerty, mówi Andrzej Bogusz z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
12: Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane. Dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
11: Pamiętajcie, impreza trwa dziś do godziny 19 na rynku w Oleszycach. Tak więc wpadajcie.
0: Muzyką się żyje.
13: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
14: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
13: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznyła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kinga.

SK Przemyśl.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku.
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: Oh.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych spraw.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie Kujawskim.

kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już 100, nie, przepraszam, zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które łatwo gang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel. W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
7: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu, zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.
17: Przemyśl na czasie.
18: Tomasz Widak, jeżeli jesteście miłośnikami muzyki i dobrego jedzenia, zróbcie głośniej. Już 31 maja w Hadlach Szklarskich rusza jubileuszowa 10. edycja Majówki pod Jaworem, regionalnego przeglądu zespołów śpiewaczych i tradycyjnych potraw. Wydarzenie startuje o 14 w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. Organizatorami są Centrum Kulturalne w Przemyślu, Samorząd Jawornika Polskiego, Miejscowy Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W programie m.in. konkursy zespołów śpiewaczych oraz prezentacja tradycyjnych regionalnych potraw. Organizatorzy zachęcają wykonawców do udziału w wydarzeniu oraz promowania lokalnych tradycji i kultury regionu. Pamiętajcie, przegląd zespołów śpiewaczych rusza 31 maja o 14 w Hadlach Szklarskich.
19: Muzyką się żyje.
20: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie, 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę.
1: Potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
10: No na pierwsza, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci swój dzień rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
9: Tak Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
11: Na czasie.
9: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer jeden gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Zeskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: No.
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Co?
3: Dobre.
2: Dobre.
0: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel. W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
5: I po reklamie.

0: wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Tomasz Widak, jeżeli nie boicie się występów przed szerszą publicznością, słuchajcie uważnie, bo teraz mam dla was propozycję od naszego przemyskiego CK oraz Centrum Kultury w Zagórzu. Te dwie instytucje zapraszają bowiem do udziału w 27. edycji festynu pod Platanem, przeglądu grup śpiewaczych. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Zagórzu. Tegoroczna edycja poświęcona będzie pieśniom zalotnym oraz pieśniom dziadowskim, czyli utworom dawniej wykonywanym m.in. podczas odpustów i jarmarków. Organizatorzy podkreślają, że celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycji wspólnego śpiewania i przypominania dawnych pieśni zwyczajowych. Dodam tylko, że zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.
13: Jest 14, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
14: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy państwa o naszych efektach.
13: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
15: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
13: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
16: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

0: my.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz dwa da się przekonać, raz dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję, pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże, nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj, będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
13: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
10: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
9: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
11: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci.
9: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
12: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Eska.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel. W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
21: Play. I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Tomasz Widek, kiermasze z lokalnym rękodziełem oraz regionalne przysmaki. Do tego plenerowe koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna odsłona Święta Fajki w Przemyślu. W programie zaplanowano wiele atrakcji. Głównym punktem imprezy będą jednak pokazy fajkarzy.
13: W tym roku przypadło na fajkę angielską, fajkę brytyjską, więc wiele wydarzeń, wiele dodatkowych towarzyszących imprez będzie w tym motywie angielskim. Przygotowaliśmy też blok koncertowy. Będzie czekać też wiele takich atrakcji, jak różnego rodzaju napoje, poczęstunki, jedzenie rodem z Wielkiej Brytanii.
12: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
14: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
15: Wydajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
14: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
16: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Esko, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK, a teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki, znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
17: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
18: Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 800 879 000. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jest 17. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
17: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
16: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
18: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia. Spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę będzie hit od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi. I ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć. A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Legenda.
5: Legenda.
4: Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live. Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22. stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix. Już w piątek po 20.
8: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
9: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to.
1: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
2: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
3: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
14: Tomasz Widak, to propozycja dla miłośników górskiego klimatu, dobrej muzyki i regionalnych smakołyków. Już 13 i 14 czerwca w naszym mieście rusza kolejna edycja festiwalu Natchnieni Bieszczadem, przystanek Przemyśl. W programie zaplanowano wiele atrakcji, które wypełnią rynek Starego Miasta bieszczadzką energią i atmosferą. Na scenie pojawi się m.in. legendarny zespół KSU oraz Farben Lere. Nie zabraknie też piosenki turystycznej i folkowych brzmień, które od lat przyciągają fanów bieszczadzkiego klimatu. Organizatorzy przygotowali również jarmark regionalny z rękodziełem i lokalnymi produktami, degustacje tradycyjnej kuchni, spotkania z ludźmi gór, a także spływy kajakowe, Doliną Sanu i spacery z przewodnikami po Przemyślu. Pamiętajcie, festiwal rusza 13 czerwca.
15: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
16: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
17: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
15: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild
6: Bean. Kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.

0: Jedynka. Reklama.
1: Game over.
0: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: Wojtka Przemyśl.
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

Radio SK. Ain't no hesitation if you step, you get erased.

0: SK Przemyśl News.
1: Cześć, z tej strony Tomek Witek. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyskie Stowarzyszenie Damy i Huzary działa w naszym mieście już od kilku lat. Jaka jest jego historia oraz czym na co dzień się zajmuje? Posłuchajcie rozmowy Krzyśka Pomorskiego z Katarzyną Stec, członkiem stowarzyszenia.
2: Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary. Co
3: bardziej,
2: to za stowarzyszenie?
3: Bardziej pasjonaci dawnych strojów, dawnej mody, dawnych obyczajów. I tutaj już uzupełniam pytanie, co to za stowarzyszenie?
2: Tak, co to za stowarzyszenie, kiedy powstało i dlaczego powstało?
3: Nie byłam od początku istnienia stowarzyszenia, nie zakładałam go, nie byłam współzałożycielem. Przyszłam po roku istnienia, wciągło mnie moje dziecko, najpierw ona, jako nastolatka, gdzieś tam się, widząc pięknie ubranych panów i panie, zafascynowała się. Pierwsze pytanie jej: mamusiu, oni są piękni, czy mogę sobie zrobić z nimi zdjęcie? No i z dziecka takiego troszeczkę, z nastolatki takiej troszeczkę wyalienowanej, gdzieś tam wycofanej, parła przez miejscowość prosto do pięknie ubranych pań i panów, zrobiła zdjęcie i została zaproszona do stowarzyszenia. To jest chyba taka kwintesencja istnienia tego stowarzyszenia. Ono istnieje dzięki ludziom, dzięki członkom i powstało dzięki ludziom z pasją. Powstało w 2021 roku. Z opowiadań wiem, że moje koleżanki i moi koledzy brali udział w nagraniach do jakiegoś filmu, zdaje się, Śniadanie u Piłsudskiego. Gdzieś tam grupa znajomych gdzieś tam chciała wziąć udział w czymś fajnym. Ktoś ich zauważył i spytał się: okej, fajni jesteście, jak się będziecie nazywać? No i gdzieś tam padło Stowarzyszenie Damy i Huzary. No bo Fredro tutaj na tych terenach działał, Fredro jest z okolicy Przemyśla, no i tak jakoś, chyba to była pierwsza myśl, no ale to już trzeba autora zapytać, autorów.
2: Wszystkich zastanawia, skąd macie takie piękne stroje?
3: Skąd mamy? To jest nasz dorobek, nasz dobytek. Ja sama mam, ja i moje dwie córy mamy kilka sukienek, po kilka sukienek i sami szyjemy, wszystko pod egidą i pod ścisłą kontrolą pani Krystyny Cynkar. Ona jest naszą główną projektantką, pomysłodawczynią i motorkiem tego całego stowarzyszenia. Więc w swoich prywatnych kolekcjach mamy po już, tak, każda z pań ma co najmniej dwie sukienki, bądź sukienka i jakaś garsonka, bądź inny element garderoby, ale też majątek stowarzyszenia jest, opiewa już ponad 200, żeby nie skłamać, ja się nie zajmuję ewidencją, ale tak, ponad 200 strojów i cały czas to się poszerza. Teraz mieliśmy wspaniałą inscenizację dotyczącą życia

0: chętnych do wspaniałej przygody. Tak, panowie mogą się ubrać w piękne surduty, od barokowych surdutów przez modę typowo europejską, modę angielską, fraki, modę lat 30., modę lat 20. Jeśli ktoś zobaczy na zdjęciach, porówna sobie modę męską lat 20. i 30., to będzie już widział różnicę. Także każdy pan będzie mógł ubrać się elegancko. I to nie tylko jest strój wierzchni, to jest również kamizelka i szereg różnych dodatków, więc albo melonik, albo cylinder, laseczka, fajeczka, zegarek, sygnet, spinki do krawatu.
1: Tak a propos, jesteście takim otwartym stowarzyszeniem, każdy może do was dołączyć i tak jakby wciągnąć się w tę przygodę.
0: Jest jeden warunek, jeden konieczny warunek. Trzeba być przemiłą osobą, bardzo, bardzo otwartą i bardzo ciekawą, ciekawą tego, co się dzieje w stowarzyszeniu, tego, czym się zajmujemy, tego, jak inni nas postrzegają. Także zapraszamy wszystkich chętnych, ale przede wszystkim też chętnych do nauki, bo członkostwo w stowarzyszeniu wiąże się z nauką historii, nauką dawnych obyczajów, nauką formy rekonstrukcyjnej, czasem nauką jakiegoś tekstu. To jest przygoda, ale bardzo wymagająca przygoda.
1: To takie miłe nastawienie na pewno przydaje się dlatego, że wychodzicie do ludzi. To nie jest tylko jakiś taki zamknięty krąg osób, które gdzieś tam się przebierają, prawda? Tylko jesteście w przestrzeni publicznej.
0: I to jest tym wszystkim najfajniejsze. Kobieta ubierając taką suknię może przez chwilę stać się inną osobą, może wyjść spoza swojej strefy komfortu, wyjść do ludzi, być zauważoną, ma wtedy tą możliwość kreowania siebie, własnego wizerunku. Bierzemy udział w różnych uroczystościach miejskich, ale też dla samej przyjemności wychodzimy, bo każdy nasz udział w różnym wydarzeniu, w różnej imprezie, to jest przyjemność.
1: Właśnie wyczytałem na stronie internetowej, że organizujecie na przykład pokazy mody epokowej i widowiska artystyczne.
0: Tak.
1: Niedawno wiem, że byłyście panie i panowie zresztą też w Rzeszowie chociażby.
0: Tak, to było wspaniałe wydarzenie. Bal rzeszowski pod gwiazdami, czyli to tak naprawdę było dla ludzi, bo każdy mógł przyjść na to wydarzenie. Odbywało się to na rzeszowskim rynku, więc uczestnikiem pięknego, epokowego balu mógł być każdy przechodzień, każda osoba, która siedziała w restauracji, każdy rzeszowianin, nie tylko.
1: Na ulicach Przemyśla też jesteście widziani.
0: Na ulicach Przemyśla ktoś kiedyś już powiedział, że jesteśmy już takim nieodzownym elementem tutaj wystroju Przemyśla. Tutaj wzbudzamy również zachwyt, ale już nie takie zaskoczenie. Przemyślanie są nauczeni, że takie stowarzyszenie jest. Mają odwagę już do nas podejść, porozmawiać. Można to tak nazwać, że jesteśmy tutaj swoimi ludźmi. W Rzeszowie wzbudzaliśmy zupełnie inne emocje, bo od zaciekawienia, paniki, co to jest, a może jakiś film kręcą, a czy wolno podejść, czy wolno dotknąć, a jak się okazało, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, bardzo otwartymi, ludźmi z pasją, że oprócz zdjęć porozmawiamy z każdym, więc tak, nasz odbiór naszych spacerów był bardzo miły.
1: Ze względu na taką pasję jesteście zapraszani też, nie wiem, do innych miast, ze względu na to, że no, to jest takie oryginalne stowarzyszenie.
0: Tak, to jest bardzo oryginalne stowarzyszenie. No tak, jesteśmy zapraszani i idziemy praktycznie na każde zaproszenie, ale to wiąże się z tym, że mamy nasza działalność jakby w mediach społecznościowych już się coraz bardziej poszerza, więc ludzie nas zauważają. Wychodzimy spoza Podkarpacie. To jest fajne. Ale to też jest plusem tego wszystkiego jest to, że mamy tak dużo członków, coraz więcej członków, którzy mają różną dyspozycyjność i możemy się wymieniać swoją aktywnością.
1: Rozmawialiśmy o strojach. Jak to się dzieje, że taki strój powstaje? Jak wygląda ta cała procedura? Pomysł na strój, później tego wykonanie? Czy to ktoś robi z zewnątrz? Czy to ktoś u was w stowarzyszeniu? Proszę powiedzieć, jak to jest?
0: O, bardzo chętnie. Powiem, jak u mnie było. Dobrze? Jak u moich córek. Pani Krystyna, jak mnie zobaczyła, powiedziała, o Kasia, tobie będzie ładnie w tym kolorze. No okej, okay. W ogóle nie widziałam siebie w popielatym, w szarym popielatym kolorze, ale okej. Okay. No więc jeszcze tak patrząc na mnie, patrząc, świdrując mnie tymi swoimi oczami, uszyjemy dla ciebie garsonkę, coś pięknego, coś w stylu

0: połowy XIX wieku. Dobrze, nie, nic mi to nie mówiło, kompletnie nic mi to nie mówiło, więc tak naprawdę wszystko się zaczyna od członka stowarzyszenia i pani Krystyny Cynkar. To ona mówi, w czym ci będzie najlepiej, w jakim kolorze, w jakim kroju. Wszystko jest dobierane do sylwetki, do figury, bo kobieta musi wyglądać przepięknie w danym stroju. Musi się również czuć fantastycznie. Jeśli jest już pomysł na który strój z jakiej epoki, więc wtedy pani Krystyna dobiera odpowiedni materiał. To musi być odpowiednia faktura i to jest bardzo trudne, bo bardzo trudno jest zdobyć tkaniny takie, jakie faktycznie występowały w XIX wieku. Bardzo trudno. I tutaj już ona wyszukuje materiał, dodatek, przeszukuje internet, przeszukuje jakieś second handy, wszystko co tylko możliwe. I jeśli już znajdzie odpowiednią tkaninę, która by ją mogła usatysfakcjonować, bo to nie jest takie proste, ona nie puści byle czego, wtedy powstaje w jej głowie projekt. Ona rozrysowuje projekt na kartce, na człowieku, wtedy albo ona szyje, ale zdaje się, że pani Krystyna już nie szyje, zleca to naszym zaprzyjaźnionym krawcowym, które przeszły jej szkołę, więc idziemy do krawcowej, gdzie są szablony, przymiarki, szablon taki, szablon siaki. Wtedy panie i pani Krystyna i pani krawcowa posługują się jakimś mało mi zrozumiałym technicznym krawieckim językiem. To jest fascynujące, bo ja po prostu tylko stoję, a one koło mnie niemalże tańczą i robią różne dziwne ruchy, szpilki, agrafki, nożyczki, więc jeśli stoi mężczyzna, kobieta, to jest mierzony, na nim jest wszystko cięte, przypinane szpilkami. Kilka razy byłam ukuta. Ale no to jest bardzo fascynujący proces, bardzo twórczy i bardzo, bardzo mnie z punktu widzenia laika bardzo mnie ciekawi, jak to później. I dalsza przymiarka wiąże się z czymś nowym i później już ten finał, efekt końcowy. I też nie jest tak prosto wyjść z daną kreacją od krawcowej. Kilka razy trzeba jeszcze przyjść do przymiarki, aż pani Krystyna zaakceptuje, że faktycznie tak, teraz już możesz zabrać tą sukienkę, tą garsonkę, czy nawet zwykłą jakąś płócienną, wełnianą, skromną sukieneczkę.
1: I ona zachwyci potem widzów, którzy ją zobaczą.
0: Najpierw kobieta ma się, czy mężczyzna mają się zachwycić. Jeśli panu bądź pani odpowiadają i powiedzą tak, Krystyna fajnie się w tym czuje, to jest to. To wtedy okej, jest już ta nić porozumienia i możemy wychodzić i pokazywać się.
1: Aż przez moment się zamyśliłem, co by pani Krystyna powiedziała, gdyby mnie zobaczyła, w co bym nie mogła ubrać.
0: Ale to nie trzeba się zastanawiać, zapraszamy. Mamy panów i panie w różnym rozmiarze, w różnym wieku, także każdego jesteśmy w stanie ubrać, bo rekonstrukcja polega na tym, że odtwarzamy dawne dzieje XIX-wieczne, XX-wieczne. Ubieramy normalnych ludzi, tak jak wtedy żyli.
1: Zostaliście zauważeni, już macie także nagrody i różne wyróżnienia.
0: Tak, mamy nagrody, mamy wyróżnienia, ale to jest efekt uboczny tego wszystkiego, co robimy. Mamy nagrodę prezydenta, mamy nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego. To jest fajne, to jest przyjemne, ale najprzyjemniejsze jest to, co robimy na co dzień, ta nasza działalność. Najprzyjemniejsze jest to, kiedy widzimy, że przyjdzie osoba bardzo nieśmiała, bardzo wycofana, a ubierze piękną kreację i potrafi wyjść do ludzi, potrafi porozmawiać z nieznanym człowiekiem, potrafi rzucić długim, długim spojrzeniem w stronę mężczyzny. To jest fajne, bo wtedy tak się kobiety zachowywały i to jest właśnie odwzorowanie tamtej obyczajowości.
1: Czyli to trochę takie drugie życie, prawda? Ubieracie się w jakiś tam strój i tak naprawdę jesteście wtedy...
0: Wtedy mamy tą możliwość kreowania własnego wizerunku, własnej osobowości, bo jeśli ja jestem, my to tak nazywamy, w stroju cywilnym, no to tutaj jestem zwykła Kasia, gdzieś tam biegam po mieście, praca, dom, wiadomo, tak? A jeśli ubiorę choćby nawet zwykłą garsonkę, tak zwany strój dzienny, spacerowy bądź wizytowy, no to już jest jestem elegancką kobietą z tamtych lat, z tamtych, czyli XIX wieku, bądź przełomu XIX i XX wieku i udaję się do herbaciarni porozmawiać ze znajomymi o książkach, o literaturze i tak chcę się czuć.
1: Ja wyczytałem jeszcze na stronie internetowej, że bierzecie także udział, no, ze względu wiadomo na stroje w różnych filmach.
0: Tak. I tutaj już odwracamy wzrok od tych pięknych strojów. Lata wojny, lata 40. Film kręcony przez Roberta Młynarskiego. Film mówiący o wydarzeniu nieznanym dla Przemyślan samych, nawet na Podkarpaciu, okazuje się, w Polsce, bo ja nie słyszałam o takim zajściu w historii, czyli odgrywamy przemyskich Żydów. W getcie ludność żydowska zabiedzona, biedna, wygłodzona. To było niezwykłe doświadczenie. Takie bardzo uczące pokory, uczące historii. Byliśmy dumni, że możemy brać udział w tym projekcie, no bo też uczyliśmy się. Uczyliśmy się historii, uczyliśmy się tego, co wydarzyło się na moście przemyskim, czyli zablokować most.
2: SK Przemyśl News.
3: To czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Oddawanie krwi to nie tylko gest dobroci, ale też skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Od wywiadu i badań, aż po moment, gdy krew trafia do potrzebujących. Na Podkarpaciu działa 8 oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w którym mieszkańcy mogą podzielić się czerwoną kroplą. To m.in. Rzeszów, Przemyśl czy Stalowa Wola. O krwiodawstwie z Ewą Zawilińską, dyrektorem RCKiK, rozmawia w drugiej części rozmowy Agnieszka Gazdamuła.
4: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
5: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi. No, między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne? Zgłaszając się do nas, należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. I jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześniej zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
4: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
5: Najpierw się rejestrujemy. Jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. I dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
4: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
5: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi, przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane? Bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy krwi, z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
6: Czyli te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
5: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić. Lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
6: Dlaczego?
5: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
6: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
5: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniom. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
6: Chciałabym jeszcze zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
5: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. Mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
6: I tu ona jest taka najbardziej uniwersalna?
5: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, które to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się przynajmniej ostatnio spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
6: A kto może to zrobić?
5: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą no, duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
6: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH+, tak, a 0 RH-. Dlaczego tak jest?
5: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie urodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0 RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony krwią.
6: Miał przetaczaną krew?
5: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie, mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze. A w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych domowych. I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
6: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu może nieregularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
5: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii, różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800, u nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii, do niedawna w zależności od wielkości zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
6: I w każdym razie same słodkości.
5: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa, to jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych i tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużoną zasłużonego, honorowego dawcy krwi. I jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością i też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest mi z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
6: tutaj
5: życie.
6: Tutaj na Podkarpaciu.
5: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Na Podkarpaciu trwa cicha wojna ptaków o terytorium. Naukowcy z Pogórza Przemyskiego zaglądają nocą w świat sów i odkrywają, jak te zwierzęta żyją obok siebie bez otwartego konfliktu. Badacze wzięli pod obserwację dwa gatunki, puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Oba walczą o to samo. Przestrzeń, pokarm i miejsce do wychowywania młodych. A już teraz posłuchajcie o szczegółach tego badania.
7: Dariusz Kozik, dyrektor zespołu parków i rewizorów Przemyśl.
8: Mateusz Michalicha, biolog, ornitolog.
3: Panowie, powiedzcie proszę na początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby tutaj w powiecie przemyskim liczyć puszczyki? Bo chyba ostatnie takie liczenie było 30 lat temu, dobrze mówię? Skąd w ogóle pomysł?
7: Jako zespół parków krajobrazowych Przemyślu jesteśmy jednostką zajmującą się m.in. szeroko pojętą ochroną przyrody, więc realizujemy zadania związane z monitoringiem przyrodniczym, z czynną ochroną gatunków chronionych, zagrożonych. Także realizujemy zadania związane z edukacją, z zadaniami takimi jak organizowanie ruchu turystycznego, rekreacji. Więc realizując te zadania ustawowe, można powiedzieć, które narzuca na nas ustawa o ochronie przyrody, chcieliśmy po prostu zrealizować taki projekt dotyczący inwentaryzacji puszczyków. Akurat nie też złożyło się, że taka inwentaryzacja nie była u nas wykonywana już właśnie od blisko 3 dekad. No, tego typu monitoringi może nie są ścisłą ochroną przyrody, tak, ochroną czynną, ale są bardzo ważne, ponieważ można dzięki nim zaplanować strategię ochrony, jeżeli okaże się na przykład, że tych puszczyków ubyło w jakimś okresie, to te dane są bardzo cenne, ponieważ no, możemy zaplanować po prostu metody ich ochrony.
3: Dlaczego wybraliście akurat puszczyki do liczenia? Dlaczego akurat te zwierzęta?
7: Akurat nie, jeśli chodzi o puszczykę uralskiego, to jest on symbolem Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, jest w naszym logo naszego parku, dlatego też jest dla nas bardzo ważny. a z drugiej strony tych puszczyków jest, jeśli chodzi o skalę naszego kraju całego, to jest go tutaj najwięcej w południowo-wschodniej Polsce.
3: Co sowy mogą nam powiedzieć o całym ekosystemie?
8: Sowy są bardzo dobrym bioindykatorem. Ich występowanie świadczy o zdrowym ekosystemie, o dobrym stanie drzewostanów, bo lasy, w których występują właśnie te dwa gatunki sów, czyli puszczyk uralski i puszczyk, stanowią oprócz funkcji społecznych, gospodarczych, stanowią też funkcje ekologiczne, czyli właśnie tam na Pogórzu Przemyskim u nas są ostoją tych dwóch gatunków sów. Sowy są na szczycie łańcuchu pokarmowego, redukują w znacznej mierze gryzonie właśnie w lasach. Występowanie sów w naszych lasach świadczy o tym, że znajdują one tam dogodne miejsca do żerowania, ale również do gniazdowania. Puszczyki gnieżdżą się w dziuplach, zarówno naturalnych, jak i w budkach lęgowych. No i jak z naszych badań wynika, takich miejsc jest w naszych lasach pod dostatkiem.
3: Już macie za sobą pierwsze liczenie tych puszczyków?
8: Tak jest. W ramach tutaj współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych wykonaliśmy liczenie jesienne i mamy takie wstępne wyniki. Jak się spodziewaliśmy, dominuje puszczyk uralski. Stwierdziliśmy 32 terytoria zajęte, a puszczyk zwyczajny, no troszkę mniej, 27. Między innymi zbadaliśmy, oprócz liczebności, również zagęszczenie na 10 km2, również preferencje siedliskowe co do rodzaju zajmowanego drzewostanu, co do wysokości, na których gniazdują. I z takich wstępnych wyników wyszło nam, że preferują buczyny oraz drzewostany z dominacją jodły. Puszczyk uralski praktycznie wybiera tylko takie drzewostany, a puszczyk zwyczajny dodatkowo gnieździ się w lasach, w drzewostanach z dominacją sosny, dębu i grabu.
3: Czy zdziwiło Was to, że tego puszczyka uralskiego jest więcej?
8: Podejrzewaliśmy, że może być więcej. Z moich osobistych, wcześniejszych obserwacji wynika, że niekiedy puszczyk uralski może wypierać puszczyka zwyczajnego. Jest to gatunek większy, bardziej agresywny i no tak jak to w przyrodzie nie ma litości, no to tutaj puszczyk zwyczajny ustępuje uralskiemu. Taka ciekawostka, że puszczyk uralski potrafi nawet zaatakować człowieka.
3: No proszę, do tego nie wiedziałem. A ten puszczyk uralski, on żyje bardziej na obrzeżach lasu, czy bardziej wewnątrz?
8: Z naszych badań wynika, że puszczyk uralski preferuje głębie lasu. Średnia odległość od skraju lasu wyszła o wiele większa niż u puszczyka zwyczajnego. Te gatunki występują tutaj sympatrycznie, to znaczy zajmują to samo siedlisko, mają te same preferencje pokarmowe, jednak jakoś potrafią się tutaj dogadać na tym terenie, w cudzysłowie, i puszczyk uralski właśnie gniazduje w głębi lasu, a puszczyk zwyczajny na obrzeżach.
3: Dobrze, to teraz przejdę do samych badań. Na jak dużym obszarze prowadzicie te badania?
7: A jeśli jeszcze można coś dodać do poprzedniego
3: Oczywiście.
7: Pytania, to chciałbym tylko dodać, że puszczyk zwyczajny jest tutaj gatunkiem w stosunku do puszczyka uralskiego zdecydowanie bardziej plastycznym. Potrafi się dostosować do warunków takich bliżej siedzib ludzkich, można powiedzieć. Po prostu lepiej akceptuje obecność człowieka i jako miejsca gniazdowania, które będziemy też się starali zbadać na dalszym etapie tego naszego projektu, w dalszej części okresu lęgowego, w okresie maja-czerwca, to jego potencjalnymi miejscami gniazdowania są także strychy gdzieś w starych domach, w poddaszach, w kościołach, więc tutaj zdecydowanie w tych miejscach ten puszczyk zwyczajny będzie na pewno liczniejszy. No i też te badania, pomimo że okazuje się wstępnie, że tych stanowisk puszczyka uralskiego jest więcej na tym obszarze, to dopiero myślę, że po określeniu tego sukcesu lęgowego okaże się, którego gatunku jest tak naprawdę więcej, który dominuje na tym obszarze. Tak? Bo jeżeli chodzi o Pogórze Przemyskie, tutaj zwarte kompleksy leśne, są stare drzewostany, dominuje jodła, buk, więc tutaj ten puszczyk góralski, no przez to, że jest większą sową, no to wypiera z tych optymalnych siedlisk tego puszczyka zwyczajnego.
3: Okej, to wrócę teraz do swojego pytania. Na jakim obszarze prowadzicie te badania, prowadzicie liczenie tych puszczyków?
7: Badania prowadzimy w środkowej części parku Pogórza Przemyskiego. To jest taka na roboczej powierzchni, nazwaliśmy ją zachodnia część pasma Kopystańki. To jest na około 80 km kwadratowych.
3: No to jest kawałek obszaru. Jak wygląda taka noc pracy badacza w praktyce? No bo puszczyki liczycie nocą, tak?
7: Tak, to są, no przez to, że są to gatunki, które prowadzą nocny, tryb życia, to są sowy, więc no tutaj poznajemy ten nocny świat lasu, nie do końca oczywiście poznany. Tutaj można powiedzieć, że musimy uważać też na inne gatunki fauny, które występują w tych naszych lasach, a które są może bardziej groźne niż sowy. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wilki, które lubią patrolować te swoje tereny i sprawdzać, kto mi się tam po lesie włóczy. Także niedźwiedzie, których jest na tym obszarze coraz więcej. No, niedźwiedź potrafi w ciągu nocy i kilkadziesiąt kilometrów przejść, więc tutaj jesteśmy u podnóży Bieszczadu, można powiedzieć, więc to niedźwiedzie też siłą rzeczy.
3: Chociaż i tak jest ich jeszcze mało stosunkowo tutaj na naszym terenie, na naszym obszarze, niż w Bieszczadach, na przykład, nie wiem, tam Lesko czy Solina, no to tam jest ich więcej zdecydowanie.
7: Tak jest, no tam są jeszcze bardziej zwarte kompleksy leśne. U nas w każdym razie, no Pogórze Przemyskie jest krainą dosyć dziką, no można powiedzieć, może nie do końca dziką, ale naturalną i zarazem ukształtowaną przez człowieka, ale ta presja człowieka nie jest tutaj zbyt duża i myślę, że turystyka na tym obszarze jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie, ale na pewno potencjał jest ogromny w tym zakresie.
3: Okej, okay. Panowie, no to jak wygląda w praktyce liczenie takiego puszczyka? Wy się jakoś zaczajacie na niego? Jak to wygląda?
8: Inwentaryzacja sów polega na słuchach ich głosów, głównie głosów terytorialnych samców. Przemieszczamy się samochodem bądź pieszo, wyznaczone wcześniej punkty w odległości około 700 metrów do kilometra, w zależności od ukształtowania terenu, i po prostu czekamy, aż jakaś sowa się odezwie. Aby taka inwentaryzacja była bardziej rzetelna, puszczamy również głosy sów z przenośnego głośnika.
3: Znaczy, macie ze sobą sprzęt odpowiedni.
8: Tak jest. Posiadamy głośnik, posiadamy dyktafon, na który nagrywamy głosy sów, również noktowizor, aby wypatrzeć w tej czerni nocy sowę, która niekiedy przyleci, ale po prostu się nie odzywa. Obserwuje nas z dystansu. No i jeżeli namierzymy już takie odzywające się sowy, zazwyczaj samce, nanosimy na mapie za pomocą odbiornika GPS lokalizację i jedziemy dalej w las inwentaryzować kolejne osobniki. Taka stymulacja głosowa jest zawsze taka ograniczona, nie można z nią przesadzić, ponieważ no, sowy są gatunkami bardzo terytorialnymi, agresywnie reagują na głosy rywala.
3: No właśnie, więc jak wypuszczacie im te odgłosy ptaków, to czy to nie jest trochę takie prowokowanie ich, jakichś zachowań? Nie wpływa to na ich zachowanie? Jak to wygląda?
8: Jest to zgodne z metodyką badań i jeżeli robi się to z głową, w sposób umiarkowany, właśnie na potrzeby realizacji takich badań, to nie zaburza to cyklu rozrodczego tych gatunków.
3: Okej, okay. Zapytam jak kompletny laik. Jak rozpoznajecie, że dany głos należy do konkretnego gatunku, czy też nawet konkretnego osobnika?
8: W przypadku puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego jest to stosunkowo łatwe do rozpoznania. Puszczyk uralski odzywa się głosem niższym, jest inna częstotliwość wydawanych dźwięków, a puszczyk zwyczajny ma głos taki bardziej piskliwy. Tak jak to w świecie ptaków, każdy gatunek ma swój indywidualny głos. Jeżeli są spokrewnione ze sobą, te głosy mogą być do złudzenia podobne, no ale tutaj to wychodzi po prostu praktyka w terenie, osłuchanie obserwatorów. Im więcej czasu przebywa się w lesie na takich liczeniach, tym łatwiej ocenić, jaki to gatunek, a właśnie za pomocą dyktafonów nagrywamy głosy poszczególnych osobników i też występuje tam zmienność. Być może jest to pomysł na jakieś kolejne badania i analizy właśnie pod kątem dźwięków w wydawanych przez sowy.
3: No właśnie, to mnie zawsze zastanawiało, jak jest w przypadku sów tego samego gatunku, nie? Bo tutaj pan powiedział, że jest jakaś zmienność. Zawsze mnie to właśnie ciekawiło, skąd właśnie wiadomo, że ta sama sowa nie zostanie policzona na przykład 2-3 razy, nie?
8: Tak, tutaj, żeby nie pomylić się w szacunkach, wybieramy właśnie punkty nasłuchowe w odpowiedniej odległości, która została wypracowana już przez wielu obserwatorów. Są takie metodyki, a można spotkać puszczyka uralskiego nieraz takiego zachrypniętego. To są indywidualne cechy osobnicze. Samice też poniekąd wybierają partnerów w oparciu o właśnie kondycję ich głosu. Istnieje dużo badań na ten temat. Akurat może nie u sów, ale u innych gatunków ptaków.
3: Z czego może wynikać ta przewaga właśnie jednego gatunku nad drugim? Po tych waszych pierwszych badaniach, jak myślicie?
8: W Polsce według najświeższych danych liczebność puszczyka szacuje się na około 140 tysięcy dorosłych osobników, natomiast puszczyka uralskiego 3100 dorosłych osobników. U puszczyka zwyczajnego trend, który był badany przez wielu naukowców przez wiele lat, trend wykazuje dużą stabilność. Jego populacja jest stabilna w naszym kraju, a właśnie puszczyka uralskiego z jakichś przyczyn ciągle przybywa. Puszczyk uralski wybiera zdecydowanie starsze drzewostany niż puszczyk zwyczajny. Tak właśnie wynika z naszych wstępnych badań.
3: Drzewostany bukowo-jodłowe.
8: Bukowo-jodłowe, takie około 120 do 140 lat.
3: A dużo mamy takich drzewostanów tutaj na terenie powiatu przemyskiego?
8: Tak, na Pogórzu Przemyskim występuje dużo drzewostanów w starszych klasach wieku i właśnie te puszczyki, rywalizując między sobą, starają się o najlepsze miejsce w lesie. Takie stare drzewostany charakteryzują się dużą liczbą drzew dziuplastych, więc tutaj puszczyk uralski jako gatunek większy, bardziej agresywny, potrafi wypierać ze swojego terytorium puszczyka zwyczajnego. No bo jeżeli słuchamy tych właśnie głosów w lesie, to słyszymy niekiedy z wielu miejsc odzywające się samce. Na przykład dwa puszczyki uralskie, jeden zwyczajny. I one tak przez całą noc potrafią między sobą rywalizować, dawać jakby swoje argumenty, dlaczego to ja mam prawo do tego miejsca.
3: Dochodzi do starć, jakichś bitew? Byliście obserwatorami takich sytuacji?
8: Tak, niejednokrotnie. Jeśli taka słowna potyczka nie wystarczy, to sowy przystępują do rękoczynów, jakbyśmy powiedzieli w przełożeniu na ludzki. Niekiedy atakują siebie nawzajem. Zazwyczaj jest to atak taki delikatny, żeby przegonić rywala, ale u puszczyka uralskiego zdarzają się sytuacje, że puszczyk zwyczajny pada jego ofiarą.
3: Wow, czyli to już tak na śmierć i życie.
8: Tak jest, tak jest. A w drugą stronę raczej się nie zdarza właśnie z uwagi na mniejsze rozmiary ciała puszczyka.
3: No, czyli można powiedzieć, że zwierzęta też mają swoje fake fighty.
8: Tak jest, tak jest.
3: Dobrze. Chciałem zapytać o te drzewa jeszcze, bo powiedzieliście, że dużą rolę odgrywają te drzewostany, stare drzewa. Czy wycinka takich lasów, starych lasów, może zagrozić puszczykowi?
7: No tutaj nie mamy się czego obawiać w tym przypadku. Trwale zrównoważona, prowadzona odpowiedzialnie gospodarka leśna nie wpływa w negatywny sposób na różnorodność gatunkową, wręcz przeciwnie. Zróżnicowana struktura drzewostanów, powstawanie luk w drzewostanie, pozostawianie drewna martwego, to wszystko stosowanie odpowiednich rębni, bo tak to się nazywa fachowo w gospodarce leśnej. Na tym obszarze jest głównie rębnia stopniowa, gniazdowa udoskonalona. To wszystko wpływa wręcz na podnoszenie różnorodności biologicznej. Podobnie jest zresztą w krajobrazie rolniczym, bo nie tylko tutaj gospodarka leśna jest ważna. W krajobrazie rolniczym mamy do czynienia z ekstensywną gospodarką rolną, która polega przede wszystkim na wypasie zwierząt gospodarskich, to mamy zdecydowanie większą różnorodność gatunków. Tutaj jest przykład muraw kserotermicznych, które są jednymi z najbardziej różnorodnych siedlisk przyrodniczych w Europie, z różnorodnymi gatunkami storczyków, roślin leczniczych, niegdyś wykorzystywanych w medycynie ludowej. No i zaniechanie tej tradycyjnej gospodarki, która przez wieki była prowadzona, no niestety prowadzi do zarastania tych siedlisk drzewami, krzewami, no i skutkuje zmniejszeniem bioróżnorodności. Podobnie jest z lasami. Tak jak powiedziałem, zrównoważona gospodarka leśna ma pozytywny wpływ wręcz na bioróżnorodność. To widać zresztą po wstępnych wynikach, które pokazują, że tych puszczyków uralskich jest na tym terenie coraz więcej.
8: Nasze badania prowadzone są w drzewostanach, gdzie normalnie funkcjonuje gospodarka leśna. Także są tu też formy ochrony, takie jak Natura 2000 czy rezerwaty. Jednakże jest to na tyle ciekawe, że ta gospodarka leśna na tych terenach, no jak widać, nie wpływa na liczebność tych gatunków sów i tak jak pan dyrektor zaznaczył, wręcz ich przybywa. Drzewostany są coraz starsze, więc te gatunki znajdują tutaj miejsce do rozrodu.
3: Powiedzieliście panowie, że badania rozpoczęły się jesienią tamtego roku, jeżeli chodzi o to liczenie tych puszczyków. Rozumiem, że one są dalej kontynuowane, tak?
8: Tak, tak, oczywiście. Właśnie teraz jesteśmy w drugiej fazie badań.
3: No teraz mamy ten sezon węgowy, więc myślę, że to jest taki kluczowy
8: tak,
3: moment.
8: Tak, to jest szczyt aktywności sów, oprócz tego właśnie jesiennego. I te liczenia wiosenne zweryfikują wcześniej przez nas zgromadzone dane i pozwolą na głębszą analizę, czy te puszczyki w ciągu roku zmieniają swoje miejsca, swoje terytoria, czy może następuje zmiana liczebności na korzyść któregoś z gatunków.

0: nasze tereny, która będzie zawierała informacje nie tylko dotyczące wyników tej naszej inwentaryzacji i wyników na temat, jak te puszczyki współegzystują na tym terenie, ale także na temat biologii, ekologii, metod ochrony innych słów lęgowych, które występują na tym terenie, a których jest znacznie więcej.
1: A co te badania mogą zmienić w praktyce w ochronie przyrody i zarządzaniu lasami?
0: Takie badania są bardzo cenne ze względu na to, że po prostu sprawdzamy, czy ten ekosystem nie zagraża coś całemu ekosystemowi. Jeżeli by się okazało, że SUV na przykład jest mniej w stosunku do lat poprzednich, no to na podstawie tych danych zgromadzonych, na podstawie liczebności, rozmieszczenia, na podstawie siedlisk, na podstawie opisu właśnie warunków siedliskowych, to jest możliwość opracowania odpowiednich strategii. My jako Zespół Parków Krajobrazowych Przemyślu tworzymy plany ochrony. To są takie dokumenty, które na dokładnie 20 lat powstają i mają na celu opracowanie strategii, metod ochrony, przeciwdziałania właśnie różnym zagrożeniom wewnętrznym, zewnętrznym na terenie naszych parków krajobrazowych, a także metod promocji, edukacji, no i organizowania całej tutaj turystyki na tym terenie.
1: A co gdyby się okazało na przykład, że Puszczyka Uralskiego jest znacznie więcej niż tego drugiego gatunku? Czy w takiej sytuacji będziecie na przykład temu puszczykowi zwyczajnemu budować jakieś miejsca lęgowe w przyszłości? Będziecie pomagać mu się bardziej rozwinąć?
0: To znaczy, nie jest to celem tego projektu, ponieważ okay. My już rozpoczynając te badania zdawaliśmy sobie sprawę, że na tym obszarze terytoriów Puszczyka Uralskiego będzie więcej, ponieważ to wynika ze specyfiki, z biologii tych dwóch gatunków. No mamy tutaj obszar ogólnie Pogórza Przemyskiego, to są lasy, blisko 70% zajmują lasy, więc siłą rzeczy ten Puszczyk Uralski, że jest większy, wybiera te korzystniejsze tak zwane mikrosiedliska, w których jest więcej drzew dzioplastych, w których jest więcej pożywienia, a jego pożywieniem są głównie różne gryzonie, tak, różne też i mniejsze czasami ptaki. Uzupełnia dietę o płazy, być może i też większe chrząszcze. No i on wybiera te korzystniejsze mikrosiedliska, w których w tym przypadku jest więcej w lasach, no a ten puszczyk zwyczajny, będzie go więcej prawdopodobnie poza obszarem naszych badań, więc no jeśli chodzi o ochronę puszczyka zwyczajnego w tym kontekście, że będzie go mniej, to myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ on jest sową, no chronioną, no bo tak jak większość gatunków ptaków w Polsce jest ściśle chroniony, to nie ma zagrożenia dla jego egzystencji na tym obszarze, ponieważ wybiera obszary bardziej zurbanizowane, bliżej siedzib ludzkich, no i w tych obszarach jest go zdecydowanie więcej niż Puszczyka Uralskiego. Taki przeciętny obywatel, mieszkaniec zdecydowanie częściej ma okazję zobaczyć puszczyka zwyczajnego. No nawet w mieście u nas w Przemyślu, myślę, tych puszczyków nie brakuje. Wystarczy po prostu znać miejsca gdzieś starsze, dzioplaste, takie drzewa i próbować dostrzec tego puszczyka. Można zabawić się takiego detektywa. Okay. Też no, słychać po prostu te puszczyki, jak huczą, te nocne pochukiwania. No nie każdy sobie zdaje sprawy z tego, jak blisko po prostu tutaj miasta potrafi się pasowa osiedlać.
1: Czyli nie przeszkadza jej tutaj tłok miasta, ruch?
0: Nie, zdecydowanie nie. Jest to sowa, która potrafi się dostosować do człowieka i zajmować właśnie siedliska tutaj bliżej siedzib ludzkich.
1: A co zagraża puszczykowi tak naprawdę? Jaki gatunek najbardziej? Zarówno temu zwyczajnemu, jak i temu, no człowiek wiadomo, ale jakie gatunki zwierząt, może inne, na tym się może skupmy, poza człowiekiem.
0: Jeśli o to chodzi, no to puszczyki są na szczycie łańcucha pokarmowego, więc raczej żadne drapieżniki im nie zagrażają. No, są jednymi z największych sów w Polsce. No, mamy tu, większy jest tylko puchacz, ale no puchacza u nas w ostatnich latach chyba nie stwierdziliśmy nawet na Pogórzu Przemyskim. Kiedyś były, tak? Ale w ostatnich latach no, nie potwierdziliśmy obecności puchacza. Więc tutaj jeśli chodzi o zagrożenie ze strony drapieżników, to jest ono bardzo nikłe. Myślę, że jedynie jakieś chore, no selekcja naturalna jedynie tu chodzi w grę.
2: Wiadomo. Tak jak pan dyrektor powiedział, na same dorosłe osobniki no, zbytnio nic nie poluje, jednakże występują niekiedy straty w lęgach. I to jest taką

0: przyczyną spadku liczebności na jakichś obszarach. Tak samo puszczyki, należy tu dodać, są gatunkami osiadłymi, występują przez cały rok i również mroźne zimy nie pomagają w zdobywaniu pokarmu. Także tutaj właśnie takie czynniki naturalne wchodzą w grę.
1: No a tym małym puszczykom, które się dopiero wyklują, też pewnie coś zagraża, no bo jak matka, nie wiem, idzie, leci na polowanie, zdobywa pokarm, zostawia te maluchy w gnieździe, no to jakieś zagrożenie pewnie dla nich jest.
0: Tak, tak. No w miarę dojrzewania tych młodych puszczyków rodzice coraz rzadziej pilnują je przy gnieździe, zdobywają ciągle pokarm, aby zapewnić źródło białka niezbędnego do przeżycia. I w tym czasie, kiedy rodzice opuszczają gniazdo, mogą zakraść się ptaki krukowate, drapieżne, szponiaste, takie jak myszołów, jastrząb nawet. I to są właśnie takie czynniki zagrażające puszczykom. Jednak wynikają one z biologii gatunku, to jest naturalna sprawa, ale tak jak pan redaktor tutaj zauważył, jest to ciekawy temat, gdy pewien gatunek zaczyna dominować. Czy my mamy wpływać wtedy, czy w jakiś sposób? No raczej nie. Jest to naturalny proces, właśnie takie wypieranie tych gatunków. Podam przykład z bocianem czarnym i bielikiem. Bielika kiedyś było bardzo mało w Polsce. Dzięki pracy wielu przyrodników, leśników, bielik powrócił. Jest to gatunek strefowy, tworzy się wokół gniazd strefy. I w pewnych obszarach bielika jest na tyle dużo, że zaczął polować na właśnie pisklęta bociana czarnego, który również jest gatunkiem strefowym. Oba te gatunki są objęte taką samą formą ochrony, no możemy się na razie tylko przyglądać, jak wygląda ta rywalizacja, ale w żaden sposób nie zaleca się w nią ingerować.
1: To jeszcze wrócę na moment, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, do tych nocnych patroli i tego liczenia. Ile osób bierze udział w takich, nie chcę powiedzieć nocnych polowaniach na puszczyka, ale w takich obchodach i liczeniu?
2: Znaczy, ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa, to staramy się, żeby były to przynajmniej dwie osoby. No też nie jest dobrze, jeżeli to jest duża grupa osób, bo też nie chcemy płoszyć zarówno puszczyków, jak też innych zwierząt, których nie brakuje w naszych lasach. Więc tutaj minimalna liczba to są dwie osoby. To chodzi też o to, żeby ten sprzęt trzymać, żeby ktoś po prostu puszczał nagranie, ktoś nagrywał na dyktafonie, ktoś notował dane, bo to też używamy lokalizatorów GPS, mamy noktowizor, mamy też aparat fotograficzny, więc mamy trochę tego sprzętu. I tutaj te dwie, trzy osoby, to tak jest, myślę, optymalnie.
1: A poza puszczykami, jakie jeszcze gatunki zwierząt dominują tutaj u nas w powiecie przemyskim?
2: Jeśli chodzi o zróżnicowanie fauny na Pobrzeżu Przemyskim, to można powiedzieć, że mamy tutaj całą różnorodność praktycznie fauny Polski, a które dominują, z racji tego, że są wszystkie praktycznie większe drapieżniki, większe ssaki, jest dla nich odpowiednia baza pokarmowa, mamy jelenie, sarny, dziki, są borsuki, rysie.
1: Wilki też wspomnieliście, panowie, bo tam jest ich dużo rzeczywiście.
2: Wilki. Są plany także wsiedlenia żubrów, zrobienia tutaj takiej też mikropopulacji żubra. Jest po prostu tutaj cała gama też i ptaków drapieżnych. Poza sowami to orlik krzykliwy, jest bocian czarny, czmielojad i wiele, wiele innych.
0: Wśród ciekawych gatunków ptaków na tym terenie możemy zaobserwować orlika krzykliwego, orła przedniego, bielika. Są też inne gatunki sów, takie jak suweczka, włochatka, uszatka, może też puchacz, chociaż jest to gatunek bardzo skryty. Także przyroda Pogórza Przemyskiego jest bardzo cenna. Sam fakt, że występuje tutaj takie spektrum gatunków, świadczy, że ekosystemy są zdrowe. I z mojej strony zapraszam do wybrania się do lasu, obserwacji tych ciekawych gatunków zwierząt, a nocą nawet przy swoim domu można usłyszeć sowy, także
1: wybrać się z lornetką, z noktowizorem i też można w sumie pospacerować i poobserwować te ptaki nocą, nie?
0: Tak jest, nie tylko właśnie w lesie, ale też w ogródku, czy nawet w blokowisku.
1: No tak. Panowie, to już na koniec. Gdzie będą publikowane wyniki tych badań, tego liczenia? Gdzie będzie można je podejrzeć? Na waszej stronie?
2: Będziemy na pewno promować wyniki projektu na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych.
1: To powiedzmy od razu, jaka to jest strona?
2: www.zpkprzemyśl.pl. Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Publikacja będzie oczywiście, jeśli już ją wydamy, myślę, że to będzie w okolicach w trzecim kwartale tego roku. Będzie dostępna oczywiście bezpłatnie w ramach promocji regionu, w ramach naszej działalności statutowej, działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Przemyśl.
3: SK Przemyśl News.
4: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
4: Zakończyła się modernizacja stacji dializ w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Placówka planuje już jednak kolejne remonty. Zaprosiłem więc do studia Pawła Bugirę, rzecznika prasowego szpitala, i podpytałem go o to, co obecnie dzieje się w ich placówce. Będzie o remontach, planach, konferencji, jaka ostatnio odbyła się w Arłomowie, oraz o konkursie, do którego można było zgłaszać prace literackie i plastyczne.
1: Panie Pawle, ostatnie miesiące to dla szpitala, Przemyskiego Szpitala, bardzo intensywny czas prac budowlanych. Jedną z takich ważniejszych, zakończonych już inwestycji była modernizacja stacji dializ. Co dokładnie udało się tam zrealizować?
5: Pacjenci zyskali zupełnie nowy komfort przeprowadzania dializ, czyli bardzo ważnych dla nich zabiegów. Można powiedzieć, że ratujących życie, ponieważ no bez tych dializ osoby z chorobami nerek, które w zasadzie nie spełniają swojej roli, no nie mogłyby żyć. W kwietniu 2024 roku szpital przejął stację dializ od prywatnego podmiotu. Już wtedy wiedzieliśmy, że będą te pomieszczenia wymagać kompleksowej modernizacji, co też uczyniliśmy, i właśnie te wszystkie prace remontowo-budowlane dobiegły końca. Pacjenci już korzystają z nowych pomieszczeń, a przede wszystkim już od kilku miesięcy korzystają również z nowych aparatów do przeprowadzania hemodializ, więc wszystko teraz, myślę, że i będzie przebiegać sprawniej, ale przede wszystkim będzie dla pacjentów większy komfort, bo pamiętajmy, że oni wizytują tą stację dializ 3 razy w tygodniu, bo tak często, no co drugi dzień są te dializy przeprowadzane, więc oni są tutaj, można powiedzieć, domownikami, więc teraz będą mogli tutaj przebywać w dużo lepszych, bardziej komfortowych warunkach i na pewno też to poprawi też taki komfort pracy personelu.
1: Stacja dializ została właściwie przeniesiona do nowej lokalizacji. Zdecydowaliście się na taki ruch, ponieważ chcieliście zachować tą ciągłość. A co będzie w tej starej lokalizacji w takim razie?
5: Stacja dializ została jakby tylko przesunięta trochę, ale tak, to jest nieco nowa lokalizacja. Było to konieczne rozwiązanie, ponieważ w innym przypadku no nie udałoby się prowadzić tych dializ cały czas, więc musieliśmy znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Natomiast w tej części, gdzie do tej pory stacja dializ się mieściła, wkrótce rozpocznie się remont i tam będzie oddział laryngologii.
1: Jakie nowe wyposażenie trafiło do stacji dializ, tej nowej?
5: Przede wszystkim zakupiono nowe aparaty do hemodializ, które są nowoczesne i pozwalają na nowoczesne metody dializoterapii, które będą bardziej skuteczne w usuwaniu toksyn z krwi. Oprócz tego zakupiono łóżka dializacyjne oraz stoliki przyłóżkowe, dzięki czemu też pacjenci no, będą w takich bardziej wygodnych warunkach przebywać. Tam oczywiście są wszystkie sale wyposażone w system klimatyzacji. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to ogólnie one przeszły tak kompleksowy remont, że można mówić praktycznie o budowie, bo to są nowe instalacje wszelkiego typu, wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, więc to był remont kompleksowy, ponieważ no, stacja dializ od w zasadzie 25 lat, czyli od kiedy powstał szpital i kiedy stacja trafiła w to miejsce, to nie przechodziła jakichś poważnych remontów, więc teraz po ćwierć wieku takiej intensywnej eksploatacji zostały te pomieszczenia zmodernizowane, no i też aparaty zostały wymienione, bo te poprzednie miały już też po 10 lat, ale takiego intensywnego użytkowania, bo tak jak wspominałem, to jest codzienna eksploatacja, a każdego dnia jeden aparat obsługuje 3 pacjentów, wykonuje 3 zabiegi, więc tej pracy jest faktycznie sporo.
1: Powiedział pan, że laryngologia powstanie w miejscu tej starej stacji dializ. kiedy ruszą prace ewentualnie przy... Bo tutaj będzie, rozumiem, jakiś remont, tak?
5: Tak, tak, tak. Tak, to będzie kompleksowy remont, zupełnie tak samo jak w przypadku tutaj tej stacji dializ. Tutaj też będzie kompleksowa przebudowa, czyli ściany, stolarka okienna, drzwiowa, wszystkie instalacje. I ten remont odbędzie się w tym roku i w tym roku zostanie zakończony. Te wszystkie prace odbywają się z... i zakup też sprzętu. To odbywa się dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i to zadanie zostało zaplanowane na 2 lata. W ubiegłym się rozpoczęło i w tym roku jest finalizacja, zarówno jeśli chodzi o stację dializ, jak i laryngologia, która w tym roku również zostanie wykonana.
1: I jeszcze przed wakacjami zostanie wykonana?
5: Laryngologia?
1: Tak.
5: Nie.
1: Już po
5: to jest nie, to są, no, to są prace kilkumiesięczne, także...
1: Znaczy nie, kiedy ruszą prace, chodziło mi o to. Tak, tak,
5: doprecyzuję. Obecnie jesteśmy na etapie przetargu, więc no, trzeba liczyć, że prace pewnie się rozpoczną w lecie, natomiast jesień, na pewno do końca roku te prace zostaną zakończone.
1: No właśnie. O to mi chodziło, to nie doprecyzowałem. Dobra, przejdźmy do drugiego segmentu, czyli do zakładu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Jak ważna jest dziś nowoczesna diagnostyka dla funkcjonowania szpitala?
5: Wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawę, że bez dobrego zakładu diagnostyki laboratoryjnej diagnostyka pacjentów, a tym samym ich leczenie, nie byłoby możliwe. To są pracownicy, których często może nie widać, bo pracują w swoich gabinetach, w swoich pracowniach, ale wykonują bardzo ważną pracę i stąd inwestycje w rozwój laboratoriów w szpitalach jest bardzo ważne.
1: No i ten zakład diagnostyki przechodził ostatnią modernizację. Ta modernizacja już się zakończyła, tak?
5: Tak, tak.
1: Zakończona. W laboratorium powstała nowoczesna pracownia biochemii i immunochemii. Jakie badania wykonywane są tam najczęściej?
5: To jest najbardziej eksploatowana część laboratorium, najbardziej eksploatowana pracownia. Wykonuje szereg ważnych badań, począwszy od badania stężenia elektrolitów czy witamin, po badania markerów kardiologicznych czy markerów nowotworowych, markerów stanów zapalnych i badania toksykologiczne. Są to bardzo często badania tak zwanych parametrów krytycznych, czyli parametrów, które są mają kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu człowieka i są bardzo ważne właśnie do określenia stanu pacjenta, często w ciężkich przypadkach.
1: Czy dzięki tej nowoczesnej pracowni pacjenci szybciej otrzymują wyniki i tym samym skuteczniej rozpoczynają leczenie?
5: Nowe wyposażenie jest bardziej wydajne, więc można wykonywać badań więcej i w krótszym czasie. No i co istotne, też są, no, na ile to możliwe, bardzo wysokiej jakości. Chodzi o to, żeby te wyniki otrzymywane były, no właśnie, jak najbardziej dokładne. I ten sprzęt, który posiadamy, który obsługujemy, jest właśnie sprzętem z najwyższej półki.
1: To przejdźmy sobie do kolejnego segmentu, do kolejnej kwestii, bo równolegle trwa również duża modernizacja oddziału kardiologii. Na jakim etapie są obecnie prace?
5: Prace są zaawansowane. Pewnie mówienie o tym, że dobiega końca, to jeszcze może za wcześnie, bo jeszcze tak z miesiąc został, ale prace idą pełną parą. Cały odcinek kardiologii zachowawczej jest remontowany. To jest ta część, gdzie leżą pacjenci kardiologiczni, którzy jakby nie wymagają leczenia zabiegowego, jakichś operacji, ale no wymagają jednak leczenia w szpitalu. To jest też odcinek, który nie był przez w zasadzie od początku powstania szpitala w tym miejscu, czyli ponad 20 lat jakoś gruntownie modernizowany, ale był za to intensywnie eksploatowany, ponieważ kardiologia jest jednym z tych oddziałów, które obsługują najwięcej pacjentów, ponieważ choroby serca dotykają bardzo dużej liczby populacji, więc wiele osób trafia na kardiologię kardiologię. Nasza kardiologia też cieszy się dobrymi opiniami wśród pacjentów i teraz ci pacjenci z tego odcinka zachowawczego no już też będą w lepszych warunkach, będą stworzone sale 3-4 osobowe, każda z łazienką, więc to jest na pewno taka duża poprawa, jeżeli chodzi o komfort pobytu w szpitalu, bo ta część kardiologii inwazyjnej, czyli tam, gdzie są właśnie wykonywane zabiegi, to ona już jest po takich modernizacjach. No oprócz tego zostanie tutaj zakupiony sprzęt nowoczesny, między innymi ramię C, czy echokardiografy, holtery EKG, defibrylatory, więc różny taki sprzęt, który będzie wykorzystywany do diagnozowania i leczenia pacjentów.
1: No, a z tego, co widziałem, to jest taka kompleksowa modernizacja, no bo ona obejmuje też wymianę instalacji, stolarki okiennej, drzwiowej, montaż klimatyzacji. No właśnie, to też warto podkreślić, że cały ten oddział, cała ta kardiochirurgia będzie klimatyzowana.
5: Tak, teraz też do tego dążymy, żeby oddziały, które są modernizowane, żeby one były wyposażane w system klimatyzacji. Oczywiście niezależnie od tego wyposażamy również w miarę możliwości finansowych oddziały w klimatyzację, więc też idąc jakby od góry piętrami, no to zakładamy, a tu jest akurat najniższe piętro, ale ponieważ właśnie trwa remont, no to tutaj też zostanie wyposażony od razu w klimatyzację.
1: Cały ten projekt, całą tą modernizację realizujecie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, tak? Dobrze mówię?
5: Tak, tutaj większość kwot, największa część kwoty to jest Krajowy Plan Odbudowy, natomiast też przy wsparciu województwa podkarpackiego, który tutaj zarząd województwa również dla nas przeznaczył 1 600 000 zł na dopełnienie tej części własnej, wkładu własnego do tej inwestycji.
1: Powiedział pan o salach, ile osób będzie mogło się w danej sali zmieścić, a ja to dopytam w takim razie, czy po tej modernizacji oddział kardiologii będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów? Czy tutaj ta liczba pacjentów się nie zmieni?
5: Ona będzie pewnie porównywalna.
1: Podobna będzie, tak?
5: Tak, natomiast na pewno te warunki będą lepsze. W razie potrzeby pewnie będzie łatwiej też dostawiać dodatkowe łóżka.
1: Panie Pawle, jeszcze o jedną rzecz zahaczę, skoro już jesteśmy przy inwestycjach. W szpitalu uruchomiono ostatnio również gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Czy to jest znak, że coraz większą uwagę zwracamy dziś nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również także na to zdrowie psychiczne pacjentek?
5: Zdecydowanie staramy się traktować pacjenta tak holistycznie, całościowo, bo to jest chociażby tutaj w tym przypadku poród, to jest takie wydarzenie przełomowe dla życia i kobiety rodzącej, i dla tego dziecka, które się rodzi, i dla całej rodziny. Często te osoby, no rodzice potrzebują jakiejś takiej rozmowy, wsparcia, bo no jednak stają w zupełnie nowej sytuacji. Staramy się im to umożliwiać. Też często słyszymy o baby blues, ale też no o takich wahaniach nastrojów. Warto tutaj po prostu też wyjaśniać, że to są normalne zjawiska, ale też wychodząc tutaj po prostu naprzeciw takim potrzebom pacjentek, które dostrzegamy, to tutaj z inicjatywy właśnie personelu powstał ten gabinet, bo psycholog na oddziale pracuje już od dawna i tutaj też no, pani psycholog zgodziła się, czy też właśnie z tą inicjatywą wyszła, żeby też pacjentki, ale również ich partnerów, czyli ojców, dzieci, żeby przyjmować właśnie na takich rozmowach, jeżeli tego wymaga sytuacja, jeżeli oni czują taką potrzebę, żeby porozmawiać więcej niż tylko w takim kontakcie szpitalnym wtedy, kiedy przybywają.
1: Okej, czyli można powiedzieć, że wasz szpital zajmuje się tak kompleksowo kobietami w ciąży, bo i opieka psychologiczna, i też znieczulenie okołoporodowe. Tutaj podczas porodu można skorzystać z takiego znieczulenia. Ostatnio też było o tym głośno.
5: Tak, jest możliwe znieczulenie przy porodzie naturalnym, farmakologiczne, podawane za pomocą specjalnej pompy dożylnej, więc to jest takie ciekawe urządzenie, bo pacjentka sama sobie w pewnym sensie dozuje, czując właśnie, że ten ból się zwiększa, to może sobie tak sama aplikować ten środek, to znaczy wciska przycisk i pompa już podaje ten środek, ale urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nie przedawkować, więc ono też jakby blokuje, jeżeli by miała być za duża dawka leku podana.
1: Okej. Okay. No dobrze, to teraz odejdźmy od tych kwestii inwestycyjnych, modernizacyjnych i tak dalej. I przejdźmy do konferencji medycznej, która ostatnio odbyła się w Warmołowie koło Przemyśla. Konferencja pod hasłem Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia, interdyscyplinarne aspekty medycyny laboratoryjnej. Skąd pomysł w ogóle na organizację takiego wydarzenia tutaj właśnie u nas, niedaleko Przemyśla?
5: W maju obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego i tutaj właśnie w Arłamowie odbyły się ogólnopolskie obchody tego dnia. Wydarzenie było współorganizowane przez nasz szpital, ale też przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Taka współpraca została nam zaproponowana, na co się zgodziliśmy i no, oprócz takich obchodów uroczystych tego dnia, no, tym obchodom towarzyszyła właśnie konferencja, która też no, miała wymiar taki edukacyjny, naukowy, no i też dla diagnostów właśnie taki istotny w ich rozwoju zawodowym, ponieważ oni za udział w tej konferencji otrzymywali punkty edukacyjne, co jest właśnie ważne w ich rozwoju zawodowym.
1: Tutaj był bardzo taki szeroki zakres tematyczny podczas tej konferencji, no bo poruszano tematy od genetyki właściwie po diagnostykę chorób zakaźnych. Do kogo to kierowaliście tak naprawdę?
5: Program był skierowany, czy ta konferencja, przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i przyjechali diagności z całej Polski oraz do lekarzy, przede wszystkim lekarzy internistów. To główną grupą to byli diagności. Na to zaproszenie nasze i współorganizatorów odpowiedzieli bardzo licznie, bo tak naprawdę w przeciągu kilku dni listy rezerwacyjne zostały wypełnione. Przekroczyliśmy 200 osób zgłoszonych bardzo szybko i nawet troszeczkę byłem zaskoczony tym tempem, że aż tak szybko i tak licznie ludzie się zapisują. Stąd taka odpowiedź nas oczywiście cieszy. To też pokazuje chyba, że program chyba jest trafiony, miejsce również i konferencja, myślę, że należy ją liczyć do udanych.
1: Mhm. To myślę, że to jest dość ważne, bo to nie tylko samo spotkanie, ale to też wymiana doświadczeń i pewnych, nie wiem, inspiracji tego środowiska medycznego. Każdy mógł powiedzieć, podyskutować, powymieniać się troszeczkę swoimi doświadczeniami z pracy.
5: Zdecydowanie, ponieważ też, tak, no to jest też ważny atut takich konferencji, tych, w których uczestniczymy osobiście, ponieważ w szkoleniach online możemy nabywać wiedzę, ale te szkolenia, konferencje, w których się uczestniczy osobiście, dają taką możliwość, większą możliwość do jakiejś wymiany zdań, do dyskusji, do debaty, do spotkań też kuluarowych, które również często są bardzo owocne. W programie tej konferencji oprócz wykładów nie zabrakło też paneli dyskusyjnych, więc tutaj możliwość wymiany doświadczeń tym bardziej była.
1: No dobrze, to odchodząc od tematu konferencji, przejdźmy do kwestii troszeczkę luźniejszych, bo Szpital Przemyski organizuje także wojewódzki konkurs literacko-plastyczny pod hasłem Mam serce jak dzwon. To może powiedzmy coś więcej o tym konkursie, do kogo on jest skierowany, skąd w ogóle pomysł na jego zorganizowanie, no i pytanie, czy przyjmujecie jeszcze propozycje prac?
5: Konkurs odbywa się od kilku lat i co roku przyświeca mu inne hasło, czy inna tematyka, ale zawsze związana z promocją zdrowia. Chodzi o to, żeby najmłodsze pokolenie już właśnie od tych pierwszych klas szkoły podstawowej mogło nabywać wiedzę o zachowaniach prozdrowotnych. Konkurs jest adresowany do uczniów klas od 1 do 8 szkoły podstawowej, ale zapis, to znaczy zgłoszenia już się zakończyły, przyjmowanie prac. W tym roku jest to edycja rekordowa, ponieważ wpłynęło 375 prac plastycznych i 80 literackich, więc łącznie ponad 400. Takiego wyniku jeszcze nie było i w związku z tym teraz komisja konkursowa będzie miała dużo pracy, żeby te wszystkie nadesłane prace ocenić i wybrać z nich najlepsze. To jest zawsze trudne. Też widzimy, że wiele właśnie wysiłku uczestnicy wkładają w to, żeby dobrze swoje prace przygotować. ktoś może się zastanawiać, po co robić konkurs plastyczny w szpitalu, to odpowiedź jest prosta, ponieważ bardzo często, to widać po tych pracach, uczestnicy, żeby przygotować taką pracę dobrze, to muszą jednak zasięgnąć wiedzy na temat właśnie chorób serca, profilaktyki chorób serca, czy we wcześniejszych latach, jeśli dotyczyły innych aspektów, podobnie. Więc to widać w tych pracach, bo tam wtedy to się przejawia. No, w zeszłym roku na przykład tematyka dotyczyła ogólnie pracy w szpitalu w związku z naszym jubileuszem, więc niewątpliwie przez ten konkurs też przybliżyliśmy trochę, jak wygląda praca. Niektórzy przedstawiali też, jak wygląda szpital ich marzeń. W tym roku też widzimy po nadesłanych, że twórczość jest bogata, naprawdę pomysłowość jest bardzo duża i sporo wysiłku tutaj uczestnicy włożyli.
1: To kiedy potrwa ocenianie tych wszystkich prac?
5: To jest duże wyzwanie, ale na pewno przed zakończeniem roku szkolnego chcemy rozdać nagrody. Prace, jeżeli chodzi o literackie, już czytamy. Plastyczne też lada dzień zbierze się komisja i myślę, że do końca maja wybierzemy najlepsze prace, no i zaprosimy wówczas laureatów i na uroczyste wręczenie nagród.
1: To ile prac zamierzacie nagrodzić? 3 najlepsze?
5: Więcej, nie, pewno będą tak. Na pewno będą również wyróżnienia. Co roku są wyróżnienia, więc łącznie, ponieważ no, tam są w sumie 4 kategorie, więc łącznie na pewno będzie to kilkadziesiąt nagrodzonych prac.
1: O, wow. No to co przygotowaliście dla takiego zwycięzcy, który zajmie pierwsze miejsce?
5: Nagrody jeszcze nie są kupione, ale od uczestników słyszymy, że warto brać udział w naszych konkursach. Okay. To we wcześniejszych latach były, no jednego roku były na przykład hulajnogi, ale też bardzo często są to takie opaski na rękę, które się łączą z telefonem, jednocześnie mierzą kroki, można sobie tam też różne takie parametry przy uprawianiu sportów mierzyć.
1: A, czyli smartwatche.
5: Tak, smartwatche czy zegarki właśnie, ale też innego typu elektronika, która zawsze młodych ludzi cieszy, czy nagrody związane z uprawianiem sportu. Staramy się celować do tych grup. Wiadomo, inne nagrody są dla tych najmłodszych z klas pierwszych, drugich czy trzecich, a inne trochę już dla tych najstarszych, jak klasy ósme.
1: Czyli tegoroczna edycja jest zakończona już? Czyli...
5: Tak, już nie przyjmujemy zgłoszeń.
1: A w tym roku będziecie jeszcze organizować jakieś konkursy?
5: Nie, tego typu nie. To raz w roku robimy.
1: To jest raz w roku, tak, okej. Okay. A jakieś inne inicjatywy planujecie?
5: No to będą już pewnie po wakacjach, czyli Euroride, będzie jeszcze konferencja w listopadzie, tydzień godnego porodu w październiku. To są takie jeszcze wydarzenia, które będziemy robić na pewno.
1: Dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Przemyśl.
4: Władze Przemyśla przymierzają się do wymiany dachu biblioteki. Na ten cel planują przeznaczyć ponad 1 000 000 zł. Równolegle trwają również prace przy tworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych oraz budowie nowej siedziby dla zespołu szkół elektronicznych i ogólnokształcących w Przemyślu. O szczegółach powiedział mi Krzysztof Majcher, zastępca prezydenta miasta Przemyśla.
1: Planujecie wymianę dachu na Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są obecnie prace i ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na tę inwestycję?
6: 25 maja mamy sesję Rady Miasta, podczas której chcemy przesunąć środki na tą właśnie inwestycję. Będzie ponad 1 000 000 zł, które chcemy na ten cel przeznaczyć, gdyż dach zabytkowej części biblioteki, to jeszcze pochodzi to z budynku z XVI wieku, bo takie to są lata, to jest okres, gdzie sięgają początki tego budynku. Jest zabytkowy i właśnie jego należy wymienić, ponieważ już jest on mocno sfatygowany, przecieka. Planujemy zrobić to w tym roku, gdyż budżet ma swoją taką charakterystykę czy cechę, że to są to budżety roczne. A tym bardziej, że nie ma na co czekać, gdyż każda zima, każde deszcze mogą powodować dodatkowe zalania. Więc chcemy jak najszybciej te środki uruchomić, znaleźć wykonawcę i pracę w tym roku wykonać.
1: Ile planujecie przeznaczyć środków?
6: W budżecie mamy około 1 300 000 zł na całość prac plus nadzory inwestorskie. Mamy nadzieję, że wykonawca, który się znajdzie w wyniku postępowania skupowego na wykonawstwo, zaoferuje niższą cenę. oczywiście rynek mamy wolny, będziemy starali się jak największą ilość potencjalnych wykonawców zainteresować, żeby znaleźć nie najlepszy, no i najtańszy.
1: Mieliście jakieś przeprawy, jakieś problemy z konserwatorem zabytków? No bo pan powiedział, że cały budynek jest zabytkowy. W związku z tym wymiana dachu pewnie wymagała jakichś zgód i pozwoleń.
6: Oczywiście część budynku jest zabytkowa, ponieważ część jest dobudowana. W 2014 roku były daleko idące prace remontowe, gdzie dobudowano część budynku. Tak, oczywiście będziemy, wszystkie prace będą wykonywane w konsultacjach i w porozumieniu i pod nadzorem konserwatorskim. Będą utrzymane w założeniach ten sam sposób kładzenia blachy, te same sposoby ułożenia blachy. W związku z tym zostanie zachowany kształt i wygląd dachu. Oczywiście będą to nowsze blachy, nowsze technologie, nowe sposoby mocowania, które po prostu są, no, będą pasowały przede wszystkim do części już istniejącej, czyli żeby te dachy, bo dzisiaj troszkę są różne, ten stary, który jest, no to jest lata 80, on nie jest taki bardzo zabytkowy i jego sposób mocowania jest po prostu taki wadliwy, dlatego między nimi przecieka. Jak to, co chcemy zrobić, to będzie nawiązanie do tego, który już jest, a jednocześnie wkomponowujący się w otoczenie Przemyśla.
1: No dobrze, panie prezydencie, to przejdę na inny temat, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o łączeniu szkół i przedszkoli. Rozumiem, że ten proces trwa i że od września te zespoły szkolno-przedszkolne powstaną. Wszystkie, które były zapowiadane.
6: Tak, tak. Łącznie z 1 września będzie w Przemyślu 7 zespołów szkolno-przedszkolnych. Jeden już istnieje od zeszłego roku, 6 pozostałych z datą 1 września zostanie uruchomione. Wszystkie uchwały w tym temacie zostały już podjęte. Zostali wybrani dyrektorzy w prawie wszystkich zespołów szkolno-przedszkolnych. Trwają prace takie techniczne, polegające na jakby skorelowaniu spraw administracyjno-księgowo-kadrowych, bo łączymy dwie bądź trzy, bądź czasami cztery różne instytucje, które do tej pory pracowały oddzielnie. No i zresztą jednym z zaokładanych celów jest uporządkowanie, usystematyzowanie i obniżenie kosztów właśnie polegających, związanych z tego typu usługą. Po prostu sam uczestniczę w rozmowach na poziomie dyrektorów i księgowych, którzy po prostu uzgadniają osoby już teraz komunikacji i tak, aby od 1 września były to jedna spójna organizm działający. No, wymaga to oczywiście pracy, które obecnie właśnie trwają.
1: Czyli od września wszystko już będzie zamknięte, że tak powiem, i zacznie...
6: Już od września jest zamknięte, jednocześnie chcę powiedzieć, że też realizujemy te swoje nasze takie obietnice czy założenia. Chcemy inwestować w te zespoły szkolne. Na chwilę obecnej na przykład trwa proces wyboru wykonawcy dokumentacji na dużą halę sportową przy istniejącym już zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. To jest szkoła podstawowa numer 15 i dwa przedszkola. I to jest jeden z tych właśnie założeń, że chcemy je położyć i przy okazji doinwestować. Tak samo będziemy również remontowali w tym roku instalację centralnego ogrzewania w jednym przedszkoli, w tym zespole szkolno-przedszkolnym. Także na przyszły rok również planujemy dodatkowe inwestycje. W związku z tym staramy się, aby te zespoły szkolno-przedszkolne były takimi fajnymi jednostkami organizacyjnymi, gdzie dyrektor będzie partnerem w rozmowie z jednostką prowadzącą, czyli z nami, gdzie my pytamy go o jego potrzeby. Jednocześnie sami staramy się też wymagać jak najwyższego poziomu nauczania i jak najlepszej opieki nad dziećmi.
1: Inwestujecie dość mocno w oświatę. Teraz jeszcze trwają prace przy budowie nowego żłobka, który będzie się znajdował w dwóch lokalizacjach. Na jakim etapie to jest obecnie?
6: Tak, w dwóch przedszkolach adoptujemy części dwóch przedszkoli na żłobek. W tym momencie trwają prace firm, które mają termin zawity chyba do 10 czerwca i na dzień dzisiejszy raczej nie identyfikujemy zagrożenia, żeby te terminy zostały przekroczone. Chcemy z dniem 30 czerwca bądź troszkę dalej uruchomić te żłobki poprzez wpisanie ich do rejestru, bo to jest taka formalność. Natomiast od 1 września zapraszamy wszystkie maluchy w wieku od 0 do 2,5 roku do naszych żłobków. Gwarantuję, że poziom opieki nad dziećmi będzie wyśmienity, gdyż będą to nowe pomieszczenia, nowe zabawki, nowe meble. Szkoła będzie takie wewnętrzne dziedzinie, takie atrium, gdzie będzie można się bawić. Dzieci będą bezpieczne, będą cały czas pod opieką wychowawców. W związku z tym zapraszamy wszystkie mamy i wszystkich tatów, żeby się zainteresowali ofertą. Już niedługo taką informację przekażemy już do mediów. Na razie chcemy jeszcze zamknąć sprawy remontowo-organizacyjne, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni pojawi się oficjalna informacja, tak aby rodzice mieli ten czas, komfort, zobaczyć, jak to funkcjonuje i przyprowadzić swoje dzieci do tych fajnych jednostek, które no, będą też jakby obok przedszkoli, ale będą to oddzielne jednostki. Tam nie będzie przejścia, będzie oddzielne wejścia, parkingi oddzielne, także będzie można dziecko spokojnie przyprowadzić, przynieść, bo to będą maloty i na pewno będzie ono świetnie zaopiekowane.
1: Powiedział Pan, że od 1 września wystartujecie, no czyli co? Czyli pewnie rekrutacja gdzieś na wakacjach?
6: Tak, jak tutaj powiedziałem, jeszcze na razie jesteśmy jeszcze w etapie budowy, ale już w ciągu mamy za kilka dni spotkanie takie kolejne organizacyjne i jak już będziemy bliżej organizacji, to chcemy to ogłosić. Nie będziemy czekali na 30 sierpnia, żeby ogłosić, tylko zrobimy to na pewno końcem maja, nie początkiem czerwca, tak żeby rodzice mieli ten komfort zapisywania dzieci. Oczywiście, bo i po 1 września też będą zapisywane dzieci. Tam miejsc mamy planowanych łącznie 35, także duże jednostki, 12 miejsc, bądź 13 na ulicy Głowackiego i 24, bądź 25 na ulicy Prądzyńskiego. Także te dwie lokalizacje, ale jeden żłobek, jeden dyrektor, jedna obsługa administracyjna, kadrowa, a natomiast dwie lokalizacje tak, żeby rodzice mieli ten komfort, że nie muszą jechać z jednego części miasta na drugą, a będą bardziej koło własnego miejsca zamieszkania.
3: To jest Radio.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest radio SK.

0: taka promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.